0: Słuchacie Bonton Radio.
1: No i co tutaj robisz?
2: No, tam mamy maszynę, miodarkę, będziemy wirować miód, wyciągać ramki z miodem. Tu mamy tak zwaną odsklepiarkę i na tym urządzeniu odsklepiamy po prostu ramki z miodem.
1: Co to znaczy odsklepiamy?
2: Miód, który jest już dojrzały, jest pełna komórka. Pszczółki zaciągają tą ramkę woskiem. Tak jakby wykowały. No i wtedy taki ramek po prostu dajemy na tą odsklepiarkę i widelczykami po prostu ściągamy te wieczka zasklepione z tych ramek. Odsłaniamy ten miód, który jest. No i jak to mamy odsłonięte, obracamy drugą stronę, też odsklepiamy widełkami. Jak jest odsklepiony ramek, to go po prostu dajemy do wirówki. Wirówka jest elektryczna, z nastawioną szybkością elektronicznie. No i tak ustawiamy ramki w wirówce, żeby te najciężejsze były naprzeciwko siebie, a te mniej lżej, te mniej ciężejsze też naprzeciwko siebie, żeby była taka zachowana równowaga. Zamykamy i włączamy raz. I tam słychać ten szum tego wirowanego miodu. Tata miał pszczoły, miał tych 10 rodzin. No, ja mu pomagałem, miałem tam już nawet swój ul, jeden, czy później dwa.
1: Ile lat w tym czasie?
2: No, to już jest ponad 50 lat wstecz. No, miałem 18 lat wtedy. No, ale tato potem nagle zmarł zawał serca, no więc spadło to na mnie. No, ponieważ już byłem nauczony z tym pracować, no więc poszerzyłem to, rozwinąłem. No i w 99 roku zostałem bez pracy i zamieniłem hobby na zawód. Czyli od 99 roku byłem zawodowym pszczelarzem, żyłem tylko z tego. Rekord to miałem 136 rodzin pszczelich.
1: To znaczy, to jest 136 kuli,
2: tak? Kuli, tak.

0: no więc pracy było sporo. No, jest to taka odskocznia od wszystkiego. Brzęk pszczół, ukojenie. O, taką ciekawostkę. Przeważnie kobiety przeżywają mężczyzn średnio od 6 do 7 lat, w zależności jakie to są lata, jaka ta statystyka jest. A my w pszczelarze to są przeważnie sami wdowcy. Odwrotnie. Po prostu to powietrze z ula, ten miód, ten spokój przy tej pracy. Tak wpływa kojąco jakoś dobrze. I być może, że to jest też zawód, który jest potrzebny w tej chwili bardzo. No więc może też dlatego Pan Bóg przedłuża życie tym pszczelarzom. No i Pan Bóg dał mi dożyć tych 72 lata, a no w zasadzie w tej chwili jest sprawny, można powiedzieć zdrowy. No. Włącza się hamowanie i maszyna się zatrzymuje. Otwieramy.
1: Ale teraz mamy wylany tylko z jednej strony.
0: Z jednej strony. I teraz odwracamy ramki na drugą stronę. I znowu zamykamy. I włączamy. Złapałem COVID-a. Byłem 13 dni pod tlenem w szpitalu i było naprawdę źle ze mną. Ja myślałem, że tam stąd już byłem tak pogodzony, już.
1: Że, i o czym myślałeś w takim stanie będąc?
0: No po prostu no, jako wierzący no, byłem gotowy na to. No, byłem na to gotowy. No ale dzięki modlitwom. Byłem się bardzo w kościele udzielałem wszędzie. Miałem tu na parafii przede wszystkim modlitwa księdza. To nawet na Jasnej Górze była specjalnie msza za mną, bo to byłem tam w zarządzie wojewódzkim pszczelarstwa przez 16 lat. Tam się koledzy dowiedzieli, no to jest środowisko katolickie. No, zrobili zbiórkę, pojechali do Częstochowy, dali nam mszę. No też to trzeba uszanować. No, w niedzielę raz była specjalnie msza na to. No. No i wyszedłem, zostałem, muszę powiedzieć, uzdrowiony. Przecież ja zrobiłem pięć schudków, bo mi zniszczyło płuca całkowicie, ten COVID. Ja zrobiłem 5 schudków i stałem i łapałem powietrze jak ryba wyciągnięta z wody. Musiałem odczekać znowu parę, to żeby powiedzmy wyjść na jakiś poziom. No a w tej chwili ja robię, pracuję, jak wszystko na drugie piętro po 2 schudki biegiem wyskoczę. No jest, no mogę powiedzieć, że jestem lepszy niż byłem przedtem. W chórach śpiewam też dzisiaj mamy próbę chóru, w niedzielę znowu wyjazd. Na pamiątkę poświęcenie kościoła tam do Kozakowic, tam mamy też taki koncert. No jestem gedeonitą też, rozprowadzam też ten Nowy Testament. Także nie znam, jakby to powiedzieć, słowa nuda. Cały czas w ruchu. No i przede wszystkim dzięki Panu Bogu, że wyszedłem z tego wszystkiego obronnowej, znaczy dobrze. No Pan Bóg jak uzdrawia, to no, przynajmniej 100%, także... Jestem lepszy, jak byłem przedtem.
1: Pan Bóg jeszcze do czegoś cię tutaj potrzebuje.
0: No chyba tak. Chyba tak. Ja sobie, nie wiem, czy bym sobie mógł wyobrazić, że żyć bez Pana Jezusa, bez Jego jakiejś obecności modli.
1: Dobrze jest wam ze sobą.
0: Tak, można tak powiedzieć. Ta bliskość, człowiek czuje tą obecność, no, tą ochronę przede wszystkim. Otwieramy, no i teraz wywirowane ramki wyciągamy i będziemy wkładać następne partie.
1: I są zupełnie puste, jeśli chodzi o miód, tak?
0: Tak, nic nie zostaje. Leciutko, tak, leciutko, nie ma nic. Wszystko wypłynęło. O, widać, jak miód ładnie spływa po...

0: No, też Pan mnie używał też. Mogę takie jedno przeżycie też jeszcze opowiedzieć. Wiadomo, jakby w tych władzach wojewódzkich, no to też obsługiwałem te wszystkie uroczystości, no tam, czy pogrzeby, czy jakieś tam, no, jakieś różne jubileusze. Raz też jechałem w łaziskach. No, ograniczenie do tych 70, no miałem tam 76, bo zawsze tak tam przeważnie jeździłem, zawsze przepisowo, bo tak wypada chrześcijaninowi świadomie nie przekraczać tam przepisów. No i z boku wyjechał samochód, ciągnął na linię drugiego, uwaliłem stałą siłą do niego, bo nagle mi na dwupasówce zajechał drugie. No więc wycofałem auto, no to jako to jeździcie, przecież co robicie, no tam skulony był taki tam w serwisie, ze serwisu ubrania mieli, skulony. No i ja wycofałem, tam jeszcze tak z piskiem opór, bo miałem te blachy wbite do przedniego koła. Wycofałem, idę, patrzę się, to auto holowane zostało, a tych już nie ma, nie? No i taki zdziwiony, tu wychodzi z boku, gdzieś tam z rowu wychodzi piękna dziewczyna z aparatem fotograficznym. Taki mówi, niech się pan nie martwi, ja wszystko mam. Ja mówię, co pani ma? No zrobiłam zdjęcie, bo oni odpięli to auto i uciekli, nie? Chociaż było to auto zgniecione, ale silnik był z przodu, napęd przedni, dali rady uciec. No, no i numer rejestracyjny, wszystko, i wezwała policję, bo jeszcze telefonu wtedy nie miałem komórkowego. To i prosiła, to była reporterka Dziennika Zachodniego, która robiła gdzieś tam zdjęcia huty, łaziska. Jak to hukło, to wyszła z tej skarpy i to. No i policja przyjechała, pospisywała wszystko, co trzeba. To no, ale co, ten Mercedes, to był najnowszy Mercedes w niemieckich rejestracjach. No i sobie się, no też chłopaki, auto się zepsuło, jechali, wzięli ze serwisu, no i może mieli coś drinknione i zwiali, nie? No a już ten policjant się tak uśmiechał, no i co się okazało, to byli złodzieje aut. No, i ukradli to, nie mogli go uchronić, wzięli go na hol. Tylko ten, co ciągnął, nie dogadał się z tym, co ty mu zahamował, a ten jeszcze liczył, że przejadą, nie? No. No i potem drugie auto poleciało na sygnale zaś tam na ten adres, no, ale za chwilę samochód policyjny, trzeci przyjechał, przywiózł właścicieli. No a ja taki zbuntowany, to już Panie Boże, modliłem się, to cóż, co się stało, że przecież no, taki wypadek, tu to no, taki nie, no, nic, nie, mnie się nic nie stało, nie, no, tylko że tak, taki jakiś, no taki może... czy żal, czy coś, taka gorycz trochę we mnie była. No ale jak przyleciał trzeci samochód, przywiózł młodych ludzi, małżeństwo, tam było wszystko w tym aucie, port, dokumenty, wszystko to. Ci złodzieje jechali za nim, bo się potem okazało, pilnowali ich. Oni weszli w łaziska gdzieś do wujka, na werandzie się tylko przywitali, uściskali i umówili się na to. To nie trwało ani 5 minut, umówili się na 4 w popołudniu na kawę. Przychodzą, auta już nie było. Ci młodzi tańczyli koło tego auta i Bogu dziękowali. Wtedy dopiero zrozumiałem. No.
1: Że ktoś wszystko aranżował, tak?
0: Tak. No. Jeszcze miałem szczęście, bo jeszcze mówiłem temu policjantowi. Ja wiem, kiedyś w biegach byłem dobry, bo oni ujechali 300 metrów, porzucili to auto i to, ja mówię, to by mi dogonił. On mówi, spokojnie, mogłoby pana już tu nie być. To była mafia. Mafia, potem się okazałem, jak była sprawa w sądzie, byli uzbrojeni, w ich mieszkaniu znaleźli mnóstwo broni. To oni kradli auta na zamówienie. No, i, no a ten numer rejestracyjny, co był, to się okazało.

Okazało, że policja pojechała na ten, bo to już od razu adres mieli, nie polecieli, nie na sygnale. Przyjeżdżają na parafię gdzieś tam pod Katowicami, no więc wyłączyli sygnał, to dzwonią, wychodzi księżulo, no oni tacy, no proszę, co was prowadza? No mi to potem opowiadali. No szukamy samochodu o takich, a takich numerach rejestracyjnych. No to mój samochód, a dlaczego pytacie? No a czy można go zobaczyć? No stoi tu w podwórku na tym. No oczywiście poszli, ale auto było bez numeru. Złodzieje ukradli numery. I na tych numerach poszli, pojechali na akcję. No. Po pół roku się okazało, że ten samochód, co ja go rozbiłem, do którego uderzyłem. No, to był kradziony w Niemczech. Po pół roku się dopiero okazało. No. Takim podziękowaniem może za wszystko, co robimy dla ludzi, jest to, żeby ludzie za nas dziękowali Panu Bogu, że stanęliśmy na ich drodze, że im pomogliśmy. Czy też jest ważne, może czasem tego nie wiemy, że czasem jedyną Biblią dla któregoś człowieka może być nasze postępowanie, nasze życie. No to taki motto by było na zakończenie.

0: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszenie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Maja Chwalińska zagra o ćwierćfinał Wielkiego Szlema. To jak dotąd największy jej sukces w karierze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w ubiegłym roku. Tanieje benzyna, cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieśla.
1: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
0: I to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. 4 kolejnych mężczyzn zostało uratowanych z zalanej jaskini w środkowym Laosie. Byli tam uwięzieni przez 10 dni. Dzień wcześniej uwolniono pierwszą osobę, 2 kolejne nadal są zaginione. Wszyscy zajmowali się poszukiwaniem złota. W działaniach uczestniczyły zespoły z Laosu i sąsiedniej Tajlandii, a także ratownicy z Japonii i Malezji. Jak mówią, nurkowanie w jaskini jest wyjątkowo trudne ze względu na niską temperaturę, wąskie przejścia i ryzyko paniki wśród ewakuowanych. Maja Chwalińska znowu sprawiła niespodziankę. Nasza tenisistka awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego French Open. Jej życiowy, jak dotąd, sukces śledzi w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Po pokonaniu mistrzyni olimpijskiej Qin Wenzheng i doświadczonej Belgijki Elize Mertens, Chwalińska wygrała z Greczynką Marią Sakkar 1-6, 6-3, 6-2.
3: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, stanęłam bliżej linii. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze w pierwszym secie. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą.
2: W kolejnej rundzie Chwalińska zmierzy się z Francuską Diane Parry, mówi jej trener Jarosław Machowski.
4: Warunki są ciężkie. A ona te eliminacje była wymagająca, ale zrobiłem wszystko, aby zawalczyła.
0: A dziś o 11:00 o awans do ćwierćfinału zagra Iga Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Na zachodzie Polski pogoda ma być dzisiaj trochę lepsza niż we wschodniej części kraju. Na wschodzie może padać, a na zachodzie raczej nie powinno. Temperatura 20 stopni na północy, 22 na wschodzie, w centrum i południu, a 24 na zachodzie. Kolejne dni nadal z temperaturą lekko powyżej 20 stopni.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch, zdrowego śniadania.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17.30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty, Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
1: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
0: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
1: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
0: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień międzynarodowych targów książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
2: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego.
3: Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
0: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17.30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, z szansą na przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie nie powinno padać. Temperatura od 19 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie 1000.

0: 11 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bon

0: reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i Twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku od 12.
1: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: To jest Bonton Radio.

0: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
1: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przykrojono jej łatkę faworytki.
2: I definitely have a different feeling going into this match.
3: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati, przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
2: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
1: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
4: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
1: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
0: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Do 19 stopni maksymalnie dziś na północy Polski, trochę cieplej w centrum i na wschodzie, do 21, a najcieplej na zachodzie i na południu Polski 23. Niebo ładniejsze w zachodniej części kraju, na wschodzie deszcz przelotny. Ciśnienie dzisiaj w normie 1011 hektopaskali, a wiatr nie powinien dokuczać, słaby, co najwyżej umiarkowany.

0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, hełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
9: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełm.

0: reklama.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Heum, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.

0: Nasze niskie ceny, duży uśmiech.
1: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama.
2: Słuchacie

0: nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom.
1: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
0: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
3: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
4: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
2: To jakieś nieporozumienie. Nie mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Łoboda.
5: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
2: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
0: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA. Ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem programu jest Modny Sufit, producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
0: We wschodniej połowie kraju dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie nie powinno padać i nieco więcej słońca. Temperatura od 19 stopni na północy Polski, w centrum i na wschodzie 21 maksymalnie, a najcieplej na południu i na zachodzie Polski 23. Wiatr spokojny, a ciśnienie w normie 1011 hektopaskali.
7: Sponsorem programu jest Modny Sufit, producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM.

0: Brane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki.

0: Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
1: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
0: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam sprzedać.

0: pokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13. Ulica Lubelska 31.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
6: Reklama.

0: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
0: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
2: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
3: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli okupują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
2: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
3: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
2: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
2: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
0: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Najcieplej dzisiaj na zachodzie i na południu Polski 23 stopnie, a najchłodniej nad morzem 19. Niebo przeważnie zachmurzone, we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr nie powinien nam dokuczać, słaby lub umiarkowany, a ciśnienie takie w sam raz 1011 hektopaskali.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Bonton.

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych.

0: Ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Cherry GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Tomlux, polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy!
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
9: Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku, od 12.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
6: Reklama.
10: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
1: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
0: Pożar trwa od czwartku, gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom, zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
2: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
0: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko jeden z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA, twój dobry sąsiad.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Do 19 stopni maksymalnie dzisiaj na wybrzeżu, w centrum 21, podobnie na wschodzie i na południu Polski. Najcieplej na południowym zachodzie 23. Możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Subiektywne kadry.
1: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem. Zapraszam, Kinga Miszczyk. Dzień dobry w tę piękną niedzielę. Wracamy z subiektywnymi kadrami. Zazwyczaj jest najlepsze, najpiękniejsze, najfajniejsze. Dzisiaj będzie najgorsze animacje. No i właśnie są takie opinie, które sprawiają, że człowiek od razu staje się podejrzany. Nie lubisz kawy? Dziwne. Nie oglądasz piłki nożnej? Jeszcze dziwniejsze. Nie przepadasz za szeregiem? Proszę usiąść, zaraz przyjdzie komisja do spraw poprawności kulturowej. W świecie animacji istnieje kilka tytułów, które osiągnęły status niemal świętości. Szereg, Epoka Lodowcowa czy Madagaskar. Filmy cytowane przez całe pokolenia, regularnie powracające w telewizji, obecne w memach i rozmowach ludzi, którzy dawno przekroczyli wiek docelowego odbiorcy. Dla wielu osób są symbolem dzieciństwa. To filmy, które oglądało się z rodzeństwa, rodzicami, kolegami ze szkoły. Filmy, których teksty zna się na pamięć nawet po 20 latach. A jednak istnieje druga grupa widzów. Ludzie, którzy nie rozumieją fenomenu tych produkcji, czyli uwaga, ja. Którzy za każdym razem, gdy słyszą kolejne cytaty ze Szereka albo widzą skrata walczącego z żołędziem, zastanawiają się, czy przypadkiem nie ominęło ich jakieś tajne szkolenie z zachwycania się właśnie tymi filmami. Dziś nie będę udowadniać, że te animacje są obiektywnie złe, bo byłoby to zwyczajnie nieuczciwe. Trudno nazwać złym coś, co zdobyło miliony fanów na całym świecie, zarobiło fortunę i oczywiście zapisało się w historii kina animowanego. Ale popularność nie oznacza, że każdy musi być zachwycony. Dziś spróbuję odpowiedzieć na inne pytanie. Dlaczego dla części widzów właśnie te filmy są wyjątkowo męczące? Dlaczego niektórzy uciekają od nich szybciej niż bohaterowie przed stadem rozwścieczonych nosorożców i dlaczego czasem najbardziej nie lubimy właśnie tego, co kochają wszyscy inni. Po przerwie spotkamy zielonego ogra, który dla jednych jest ikoną kina, a dla innych początkiem wielkiego problemu.
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny...
4: W domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny...

0: Już o 7 rano. Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
3: Reklama.
4: Bon ton radio. Weekend.

Shrek to fenomen. O tak, film, który pojawił się w idealnym momencie, w czasie, gdy animacje Disneya zaczynały wydawać się przewidywalne, a widzowie byli gotowi na coś bardziej złośliwego, bardziej ironicznego i mniej grzecznego. Żeby nie było, Disneya kocham i uwielbiam. Shrek wywrócił bajkowy świat do góry nogami. Książę nie był idealny, rycerz nie był bohaterem, ogr był sympatyczny, a bajkowe postacie nagle zaczęły zachowywać się jak ludzie z krwi i kości. To było świeże, naprawdę świeże. Problem

0: polega jednak na tym, że nie każdy lubi humor oparty na nieustannym mruganiu okiem do widza. Bo Shrek jest trochę jak znajomy, który opowiedział świetny dowcip podczas imprezy. Wszyscy się śmieją, potem opowiada go drugi raz, jeszcze działa, trzeci raz, jeszcze pół biedy. Ale gdy słyszysz go po raz 30, zaczynasz rozważać zmianę numeru telefonu. I właśnie tak część widzów odbiera kolejne odsłony tej serii. Parodia, aluzja, żart sytuacyjny, nawiązanie do popkultury. Jeszcze jeden żart, jeszcze jedno mrugnięcie okiem, a gdzieś po drodze gubi się sama historia. No, sorry, ja tego nie kupuję. Nie pomaga też fakt, że wiele odniesień było bardzo mocno osadzonych w kulturze początku lat 2000. Dla widza oglądającego filmy po latach część tych żartów była po prostu niezrozumiała albo zwyczajnie przestarzała. Do tego dochodzi estetyka. To nie moja nomen omen bajka. Pierwszy Shrek był technologicznym osiągnięciem swoich czasów, ale dzisiaj jego grafika potrafi wyglądać momentami dość osobliwie. Niektórzy powiedzą uroczo retro, inni powiedzą, dlaczego wszyscy wyglądają jak z gry komputerowej sprzed 2 dekad. No, mi to się nie podoba, nie podobało. Od początku ja jestem za klasyczną kreską Disneya, albo za klasyczną komputerową kreską Disneya. No tak, wróćmy do Shreka. Później przyszły sequele. O matko bosko. Pierwszy Shrek był technologicznym osiągnięciem swoich czasów, ale dzisiaj, jak to często bywa w Hollywood, coś, co było świeże i nieoczekiwane, zaczęło być produkowane seryjnie. Dla fanów to ukochana seria. Dla przeciwników wielogodzinny maraton tych samych pomysłów podanych w coraz mniej atrakcyjnym opakowaniu. Po przerwie mamut, tygrys, leniwiec i dowód na to, że sukces czasem bywa największym zagrożeniem dla własnej marki. Słyszymy się zaraz.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Pierwsza epoka lodowcowa była zaskakująco skromna. Miała prostą historię, niewielką grupę bohaterów i bardzo czytelny cel. Mamut, tygrys i leniwiec odnajdują ludzkie dziecko i próbują odprowadzić je do rodziny. Brzmi banalnie i właśnie dlatego działało. Film nie potrzebował wielkich fajerwerków. Opierał się na relacjach między bohaterami, emocjach i bardzo dobrze wyważonym humorze. Ale potem wydarzyło się coś, co zdarza się wielu popularnym seriom. Ogromny sukces, a wraz z nim przekonanie, że skoro coś działało raz, to trzeba to powtarzać w nieskończoność. Każda kolejna część stawała się większa. Więcej postaci, więcej efektów, więcej zwrotów akcji, więcej humoru i paradoksalnie coraz mniej tego, co przyciągnęło widzów na początku. W pewnym momencie seria zaczęła przypominać ogromną kulę śnieżną, która toczy się coraz szybciej i zbiera po drodze wszystko, co napotka. Najlepszym przykładem jest oczywiście Wiewiór, legendarny gryzoń ścigający żołądź. Na początku był świetnym dodatkiem, krótkim przerywnikiem, który rozluźniał atmosferę. Potem stał się symbolem całej marki, a jeszcze później zaczął dominować nad wszystkim innym. Dla części widzów jego występy były zabawne, dla innych wyglądały jak niekończące się powtarzanie tego samego dowcipu w coraz bardziej absurdalnych okolicznościach, bo ile razy można oglądać tę samą sytuację w nieco innym wariancie? No właśnie. Największy problem pojawia się jednak wtedy, gdy seria zaczyna zapominać, czym była na początku. Od kameralnej historii o przyjaźni przeszliśmy do fabuł, w których stawką bywa los całego świata, kontynentów, a momentami niemal kosmosu. I wtedy człowiek zaczyna tęsknić za czasami, gdy największym problemem bohaterów było przejście przez śnieżną dolinę. Ale tutaj przypominam, epoka lodowcowa nigdy nie była moją ulubioną animacją. Ulubioną, chociażby żebym ją lubiła. O nie, nie, nie. Po przerwie przeniesiemy się do zoo, gdzie poziom energii jest tak wysoki, że niektórzy widzowie potrzebują odpoczynku już po pierwszych 15 minutach. I tak, to znowu jestem ja. Słyszymy się po przerwie.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
1: Reklama.

0: Subiektywne kadry.
1: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem. Zapraszam, Kinga Miszczyk.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to...

0: Madagaskar jest bardzo specyficzny. To film, który od pierwszych minut daje jasno do zrozumienia, że subtelność nie będzie jego najmocniejszą stroną. Wszystko tutaj jest większe, szybsze i głośniejsze. Postacie nie rozmawiają, one niemal nieustannie występują. Każda scena chce być zabawna, każdy bohater chce być zapamiętany, każdy dialog próbuje zostać cytatem. Dla wielu widzów to ogromna zaleta. Film ma energię, tempo i potrafi rozbawić. Niestety dla mnie to za wiele. I właśnie to staje się największym problemem, bo nie każdy lubi humor oparty na ciągłym przestymulowaniu. Dokładnie. Nie każdy chce oglądać bohaterów zachowujących się tak, jakby właśnie wypili kilka litrów energetyka i popili go espresso. Oczywiście. Madagaskar momentami przypomina imprezę, na której wszyscy jednocześnie próbują opowiedzieć najlepszy dowcip wieczoru. Przesadzone jest okrutnie, no i efekt bywa męczący. Właśnie dlatego nie lubię tych trzech animacji. Szczególnie dla widza, który preferuje spokojniejsze tempo opowieści. I tutaj to jestem właśnie ja. A później przyszły spin-offy. O matko i córko, znowu to samo. Tutaj historia zaczyna przypominać to, co wcześniej wydarzało się z innymi popularnymi markami. Pingwiny były zabawne, no dla mnie nie, więc dostały więcej czasu ekranowego, fajnie. Potem własne produkcje, potem kolejne projekty i nagle okazało się, że poboczny żart stał się samodzielnym biznesem, no bo nie ukrywajmy, wszystko kręci się wokół kasy. To zresztą charakterystyczne dla wielu animacji tamtego okresu. Jeżeli jakaś postać wywołała śmiech publiczności kilka razy, natychmiast rozpoczynano poszukiwania sposobu, aby wykorzystać ją jeszcze bardziej. Bo kasa, kasa, kasa. Nie zawsze z korzyścią dla jakości. No właśnie. W efekcie powstawały kolejne filmy, seriale i dodatki, które często bazowały na tych samych pomysłach. Więcej hałasu, więcej wygłupów, więcej chaosu, a świeżości coraz mniej. Po przerwie podsumowanie.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Subiektywne kadry.
1: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem. Zapraszam, Kinga Miszczyk.
2: Czy Shrek jest złym filmem? Nie. Czy Epoka Lodowcowa jest złą serią? Też nie. Czy Madagaskar zasługuje na swoją popularność? Z pewnością tak, ale to nie oznacza, że każdy musi je kochać. I właśnie w tym tkwi piękno kina. Możemy uznawać kunszt twórców, doceniać wpływ filmu na kulturę i jednocześnie nie mieć najmniejszej ochoty wracać do niego po raz kolejny. Czasami

0: problem nie leży nawet w samym filmie. Problemem bywa przesyt. Przez lato te animacje były dosłownie wszędzie. W telewizji, na płytach DVD, w reklamach, na plecakach, koszulkach, zabawkach, w internecie, w memach, wszędzie. W kolejnych sequelach, prequelach i spin-offach. I może właśnie dlatego część widzów ma ich zwyczajnie dość, bo nawet najlepszy żart traci swoją moc, gdy słyszymy go codziennie przez kilkanaście lat. Jeśli ktoś dziś mówi, że nie lubi Szereka, Epoki Lodowcowej albo Madagaskaru, jeszcze przypomniała mi się jedna Kot w butach, nie trzeba od razu odbierać mu prawa do oglądania filmów. Może to po prostu jest dlatego, że jest zmęczony? Może obejrzał za dużo kontynuacji, a może zwyczajnie szuka w animacji czegoś innego niż większość. I wiecie co? To też jest w porządku, bo subiektywne kadry nie są od tego, żeby mówić widzom, co mają lubić. Są od tego, żeby przypominać, że czasem najbardziej interesujące rozmowy zaczynają się właśnie od zdania. Wiem, że wszyscy to uwielbiają, ale ja nie. Jeszcze jedna najgorsza rzecz. Teksty jednak wchodzą w głowę jak głupie. I za każdym razem, kiedy widzę Mlecz, słyszę Sida mówiącego: o, Mleczyk, ostatni w tym sezonie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Pa!
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż

0: Źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Na

0: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
1: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Iga Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów, no i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
0: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca,

0: ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega doktora Aldona Stachura.
1: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
0: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV-50.
2: Sponsorem programu jest Dom Lux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: We wschodniej połowie kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu, a na zachodzie nie powinno padać. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Jutro pogoda właściwie podobna, temperatura też 19-24, a przelotne opady możliwe prawie w całym kraju.
2: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegół i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
0: Reklama.
3: Bo

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
5: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Służba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia. Remont w Śródmieściu. Saliwanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląski Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
1: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miało miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
0: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
2: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
0: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym

0: samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: We wschodniej części Polski może dziś trochę przelotnie popadać, na zachodzie raczej nie powinno, a temperatura od 19 do 23 stopni. Jutro na termometrach podobnie od 19 do maksymalnie 24, niebo częściowo zachmurzone z przejaśnieniami i tak jak dziś przelotne opady deszczu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Emanuel. Jestem od lat kilkunastu opiekunem artystycznym projektu Kręćmy Film w Krasnym Stawie.
2: Janek Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Grzegorzu. Przyczynkiem oczywiście do naszego dzisiejszego spotkania jest projekt Kręćmy Film. Jaka jest Twoja dokładna rola w tym projekcie?
1: Otóż miałem kiedyś przyjemność pracować. Był taki program stworzony najpierw przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Potem w koprodukcji z Centrum Edukacji Obywatelskiej powstał ogromny, fantastyczny projekt edukacji filmowej. Docierało to do szkół w całej Polsce i zgłaszali się uczniowie z nauczycielami na takie kursy. Ja miałem tam przyjemność być mentorem, miałem kilka grup. Nie byłem jakimś filmoznawcą, specjalistą, ale po prostu takim trochę starszym kolegą, który miał im pomagać realizować zadania. I poznałem fantastycznych ludzi, młodych, z całej Polski. Przez internet się oczywiście komunikowaliśmy. Pomagałem im przez ten kurs.

0: przebrnąć, rozwiązywać zadania. Po iluś tam miesiącach odbył się pierwszy finał, który odbył się już stacjonarnie w Warszawie. Oni przyjechali na zakończenie całego projektu, mieli wiele atrakcji, zwiedzaliśmy wytwórnię filmową, było wiele spotkań i między sobą i ze znanymi ludźmi filmu i dzięki temu miałem przyjemność poznać po prostu te osoby, poznać również ich opiekunów. I tak poznałem Ewę Magdzierz, nauczycielkę drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnymstawie. Czekaliśmy na uczniów, no i tak trzeba było o czymś gadać, no i usiedliśmy na ławeczce na krakowskim przedmieściu, zaczęliśmy rozmowę. No i Ewa spytała mnie, co myślę o całym tym kursie, o tym całym wielkim zamieszaniu. Powiedziałem, że jak najbardziej jestem fanem i nie tylko uczestnikiem, wykonawcą, ale też fanem całego projektu, że tacy wspaniali młodzi ludzie. Tylko mówię, mam jeden niedosyt. Po tym wszystkim, po tej całej teorii, po tych ćwiczeniach, to teraz najchętniej wziąłbym kamerę, wziąłbym tę młodzież i pobiegał z nimi, tak powiedziałem, po krzakach i coś nakręcił, żeby oni teraz tę wiedzę teoretyczną mogli sobie w praktyce sprawdzić, jak to działa, to wszystko, o czym rozmawialiśmy na kursie. Zapadła chwila ciszy i Ewa do mnie powiedziała, a przyjechałby pan do Krasnego Stawu? Mówię, przyjechałbym, no czemu nie? W końcu nie jest to aż tak daleko. No ja jeszcze pomyślę, może coś pomyślimy, może napiszę projekt, może dostanę jakieś dofinansowanie, żebyśmy coś takiego stworzyli, zrobili. No i tak narodził się projekt Kręćmy Film, który już 15 lat przynajmniej, choć tych edycji było mniej, bo tam pandemia, ale się odbyło. Było to absolutne wariactwo, szukanie po omacku, pierwszy projekt, no to było takie macanie, co w ogóle możemy zrobić, jak to zorganizować.
1: Praca z młodzieżą. O to chciałem zahaczyć. Bo zakładam, że no mimo wszystko jest to praca specyficzna, która wiąże się oczywiście ze swoim zestawem wyzwań, ale też z pewną jakby satysfakcją, że przekazuje się to rzemiosło dalej. I jakbyś mógł tam troszkę powiedzieć od tej takiej strony właśnie.
0: Ja z młodzieżą zacząłem pracować najpierw teatralnie, to znaczy zacząłem prowadzić jakieś takie zajęcia teatralne i jakieś tam doświadczenia nabywać, bo nie mam wykształcenia pedagogicznego. Bardziej tą metodą rozpoznania w boju musiałem poznać. Cóż, praca z młodzieżą to jest bardzo trudna sprawa, bo z jednej strony ja to mówię, że trzeba dać zawsze 300% normy, żeby od młodzieży dostać 80% pracy, wkładu, wysiłku. Więc jest to, ja to tak traktuję, no praca często wyczerpująca, często męcząca, w przypadku planów filmowych również fizycznie męcząca. Z drugiej strony ja to bardzo lubię i zawsze bolałem mieć grupy, no tak cudzysłów otwórzmy, niegrzeczne niż takie bardzo porządne i poukładane. Niegrzeczne mam na myśli, wolałem młodych ludzi, którzy wyrażają siebie, wyrażają swoje myśli, emocje, bo wiedziałem, że coś w ogóle mają do powiedzenia, chcą coś powiedzieć od siebie i wtedy nawet jeśli to było musiało zostać przeze mnie w jakąś formę obudowane, to miałem co wykorzystać, to znaczy ta ich energia, pomysły, ich czasami bez sensu, ale chęć jest zawsze takim zastrzykiem dla mnie, który daje mi z kolei w drugą stronę tego kopa, żeby się w to bawić cały czas i żeby w tym uczestniczyć.
1: To może tak pytanie, które zresztą zadałem Ewie Magdziarz, kiedy mieliśmy okazję rozmawiać rok temu. I pytanie do ciebie w takim razie. Ktoś ci mówi, kręćmy film, wspomnienie. Co jest taką pierwszą myślą, która ci przychodzi do głowy?
0: Przeskakując po tym, o czym wspominałem już, był taki moment, że na planie jako gość na początku pojawiła się studentka reżyserii. Ona chyba była po pierwszym roku reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej. Przyjechała z naszym operatorem ówczesnym, Kubą Wójcikiem i czekałem na nich jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Oni się spóźnili, bo jakieś tam były problemy w trasie. Bardzo późno w nocy przyjechali, no i weszła do sali, w której czekałem na nich, osoba drobniutka, z wielkim Red Bullem w dłoni, miałem takie wrażenie, że ta puszka jest większa od

0: I właściwie po pierwszym tylko, cześć Grzegorz, zaczęła od, a dlaczego to jest tak, a dlaczego to jest tak, bo ona czytała scenariusz, a to jej się nie podoba, a tego tak się nie pisze, a tak się nie robi. Ja zamarłem, była, nie wiem, pierwsza czy druga w nocy, następnego dnia mieliśmy zacząć zdjęcia i nagle wjeżdża osoba, której nie znam i która oczekuje, że wszystko będzie tak jak w szkole filmowej na etiudach i że wszystko będzie w formacie filmu zawodowego i jakoś tak pamiętam, że no, zawiesiłem ten temat, powiedziałem, no my tutaj tylko tak amatorsko się bawimy i właściwie to pomyślałem sobie, ciężko będzie współpracować z tą młodą osobą. Następnego dnia pojechaliśmy do szkoły, spotkaliśmy się, no i tak jak zwykle, kilkadziesiąt nowych osób, amok, rzuciłem im zadania, no i żeby zająć czymś naszą koleżankę, studentkę. Ja mówię, słuchaj, bierz dziewczyny, naucz je jak opracować, żeby tam porządek był i żeby potem wiedziały, co robić przy kostiumach. Te weź do rekwizytów, a tamtym powiedz, jak będą tam kręcić, opowiedz im trochę o pracy na planie filmowym. No i ona poleciała. Minęło 2-3 godziny. Przerwa obiadowa jakaś taka, że mamy okazję wyjść na chwilę ze szkoły. No i idziemy razem. I nagle słyszę od niej, wiesz Grzegorz, ja już teraz chyba rozumiem, na czym polega ten projekt, skręćmy film. Po prostu zetknęła się z tym chaosem, z tą energią i potem była cudowna, pomocna i fantastycznie nam się pracowało. Tylko no musiała przetrzeć się przez tą burzę i przez ten gwar pozorny chaos, który się odbywa. A potem z tego powstał całkiem długi, całkiem dobry i całkiem naprawdę wyjątkowy film, więc te wszystkie takie zadziwienia, które ktoś z zewnątrz może pomyśleć, co tu się dzieje, nikt nic nie wie, wszyscy biegają, a w ogóle nie wiadomo po co, nagle okazuje się, że to jest po coś i że po tym jak wchodzimy na plan, to już przynajmniej większość wie, jak się zachować i co ma robić, ale trzeba przez ten chaos przejść.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Grzegorz Emanuel z projektu Kręćmy Film z drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnym Stawie. Grzegorzu, dziękuję Ci za tę rozmowę.
0: Dzięki serdeczne.
1: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
3: Reklama. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Musicie o mnie wiedzieć jedną rzecz. Ja w czasach podstawówki byłem strasznie zajawiony Formułą 1. Gdzieś ta zajawka po drodze przepadła, ale za sprawą tych panów, którzy dzisiaj goszczą w studiu Radia Bonton, wróciła. Mimo tego, że się nie ścigam, bo obaj przybyli z dosyć daleka, bo z Poznania, to gdzieś tam sobie współpracujemy w ramach całej otoczki tego ich ścigania. Janek Zieliński przed mikrofonem, a oprócz mnie są jeszcze tutaj z nami
2: Jędrzej Wachoński, założyciel całego tego zamieszania.
3: Oskar Banaszkiewicz, wiceszef całego zamieszania z powołania.
1: Tak więc panowie, dosyć daleka droga za wami. Pozostaje mi was tylko powitać w hełmie.
2: Witamy serdecznie.
3: Bardzo nam miło, dzień dobry.
1: I słuchajcie, no to może na początek, w ogóle co wy tu robicie? Co was tu przywiało, że tak powiem, w tę stronę?
2: Tak naprawdę to, co raz w miesiącu, czyli przyjechaliśmy się pościgać. A skąd pomysł na Lublin? No między innymi przez to, że jest to nowy tor, coś czego nie ma nigdzie indziej, czyli trzypoziomowa wersja. Bardzo długa nitka jak na halowy tor, bo to jest ponad 900 metrów.
3: I właśnie na torach o podobnej formule właśnie też bardzo często ścigam się pod poznańskich Grabowickach i zdarzało się również nam w Skurzewie.
1: Powiedzieliśmy już, co tutaj robicie, to może jeszcze tak doprecyzujmy, w ramach czego. Bo to nie jest tak, że to jest po prostu luźne sobie ściganie się co miesiąc, tylko to jest jednak jakoś sformalizowane u was.
2: Nie.
1: Byś mógł trochę o tym opowiedzieć.
2: Jest to taka nasza wewnętrzna liga. Około 10 wyścigów w roku staramy się robić. Mamy własną klasyfikację punktową, system dyscyplinarny po jakichś mniejszych bądź większych incydentach. Amatorska liga, co prawda, ale bardzo to fajnie podkręca emocje na torze.
1: Chłopaki tutaj są w koszulkach z Formuły 1, więc tak, doprecyzujcie oczywiście, jeżeli się mylę. To jest taka ala zabawa w Formułę 1.
2: Tak, tak.
1: Oczywiście
2: tak.
1: Na go-kartach.
3: Możemy tak w sumie to nazwać, jednakże trzymamy się tak naprawdę większości zasad i powielamy je, te, które tak naprawdę odbywają się na wyścigach Formuły 1.
2: Tak, inspirujemy się, staramy się przełożyć warunki motorsportu na amatorskie wyścigi kartingowe, tak żeby ta rywalizacja była jak najrówniejsza i żeby każdy wyszedł z tego toru mimo gorszego wyniku nawet zadowolony.
1: Natomiast nie znamy jeszcze jednego. Genezy tej historii. Od czego to się zaczęło?
2: Cała sytuacja wyszła troszkę przypadkowo, bo zanim to się zaczęło, doszło do integracji służbowej, gdzie piątka z nas pomyślała sobie, a może by tak sobie raz na jakiś czas wypaść na go-karty, pojeździć. Zaczęliśmy od 8 osób i mój największy rywal, jak i również najlepszy przyjaciel, dopiero po roku mi się przyznał do tego, ale nie wierzył, że odbędzie się drugi wyścig. Dzisiejsze Grand Prix Lublina jest wyścigiem numer 18. To już trwa od lipca 2024 roku. I tak się powoli każdy dokoptowywał do tej ekipy. Tu ktoś prowadził kuzyna, tu znajomego, tu już

0: kiedyś temat był grany i tak, no, licząc nawet osoby, które pracują za kulisami, czyli jakiś operator kamery, drona, jest już na sprawie 20.
1: Trzeba też przyznać, że każdy tak naprawdę ma swój udział i ma swój, dokłada swoje cegiełki do naszej grupy. Czasami nawet sama obecność na torze bywa bardzo, brakuje mi słowa, jakbym mógł to nazwać, bywa kluczowa.
0: Też każda osoba w tej ekipie jest bardzo unikalna. Każdy coś do tej ekipy wnosi, zawsze jakaś anegdota się z daną osobą znajdzie. Nie ma szarych osób w tej grupie, bo każdy jest na swój sposób oryginalny, co tworzy naprawdę ciekawą mieszankę jakości, humoru i cudownych wrażeń przede wszystkim.
2: Mniej więcej początki tego znamy, strukturę znamy, jak natomiast z kolei wygląda organizacja czegoś takiego. I wyjazdy, i tory, i kilkadziesiąt osób, i to wszystko zebrać w jednym miejscu. Jak to się udaje?
0: No przede wszystkim dla mnie z perspektywy całego szefa, całego tego zamieszania, no to jest duży ciężar do udźwignięcia i logistyczny. I przede wszystkim cierpliwość jest tu kluczowa, bo jednak nie jest nas mało. Trzeba planować wiele rzeczy z wyprzedzeniem. Nawet taki wyścig, który mamy w Poznaniu, to jest kwestia 2 tygodni co najmniej. A jeżeli chodzi o takie wyjazdy jak tutaj, to jest już miesiąc, półtora miesiąca zapasu, bo trzeba wszystko pospinać, trzeba znaleźć lokalizacje, które będą dobre do noclegu. No i przede wszystkim też research ewentualnych miejsc, które można zwiedzić, bo jednak nie tylko przyjeżdżamy tutaj się pościgać, ale i wszystko, co na torze jest najważniejsze, kwestie organizacyjne. No, łatwe zadanie to nie jest, ale dajemy radę jakoś.
1: Istotna i tak jest w tym wszystkim współpraca tak naprawdę nas wszystkich, ponieważ to nie jest tak, że to też jedna osoba jest odpowiedzialna za całą organizację, jakby to jest część zawsze oddelegowana, odpowiada za każdy wyjazd. Mi się wydaje, że takim głównym słowem, które mogłoby to opisać, jest po prostu współpraca. Warto zaznaczyć też, że każdy z nas, niezależnie od swoich umiejętności, praktycznie bez wyjątku osiąga, odwiedzając tor po raz kolejny, bardzo często nowe życiowe czasy. Także tu musimy przyznać, że każdy z nas ma ten rozwój w życiu LNK i LNK ma realny wpływ na nas jako jednostki i my jako jednostki mamy wpływ na LNK.
0: Tak, dokładnie. LNK jako sam proceder kartingowy bardzo mocno się rozwija i to widać z każdym kolejnym eventem, ale też każdy indywidualnie poszerza swoje granice, możliwości, bo co jak co, ale przejechać kilkanaście okrążeń z gazem w podłodze, z kilkoma wyjątkami, bo jednak na zakręcie wypada przyhamować.
1: Tak.
0: To jest to jednak niemały wysiłek.
2: To teraz tak, żeby na koniec sobie jeszcze troszeczkę głębiej wejść w to, jak te wasze wyścigi wyglądają. Mówiłeś sam, Jędrzej. Wyścigów już było 18. Będzie 18, licząc dzisiejszy Lublin. Zakładam, że historii było mnóstwo. Jednak jeżeli mógłbym się ciebie spytać, co tak ci się wybija na taką pierwszą myśl, jeżeli się ciebie pytam, jaka jest twoja ulubiona historia z tych wyścigów? Jakiś twój ulubiony wyścig? Może nawet jakaś kwestia pozawyścigowa, jeżeli chodzi o takie doświadczenie kolektywne, to nazwijmy.
0: Powiem szczerze, że każdy jadąc swój wyścig ma też swoją historię, więc tych historii jest 17 razy ilość uczestników. Personalnie, jeżeli chodzi o mój wynik, no to jest zeszłoroczne Grand Prix w podpoznańskich Rabowicach. Pamiętam, że bardzo ciężki weekend wtedy miałem. Mój ukochany czworonóg niestety zachorował i gdzieś szukałem takiego ujścia tych emocji. Pamiętam, że nie mogłem totalnie się skupić na torze. W kwalifikacjach mi nie poszło, bo zazwyczaj nieskromnie powiem, że jestem w czołówce. I dla mnie 6. miejsce było no, taką dość sromotną porażką, zwłaszcza, że to jest tor, na którym ja i mój największy rywal jeździmy praktycznie równo. Ale coś takiego mnie uderzyło, żeby dla tego mojego psiaka pojechać i z tego 6. miejsca udało się ten wyścig wygrać. Ale jeżeli chodzi o taką historię, która oddziałowuje do teraz na całą grupę, to jest historia Błażeja, który pod koniec 2024 roku przed ostatnim wyścigiem w sezonie powiedział: słuchajcie panowie, następny wyścig jadę po podium. I do tego ostatniego wyścigu nie doszło, bo niestety bardzo poważnie zachorował. Bardzo długo czekaliśmy na to, jak ta się cała sytuacja rozwiąże. Wrócił w maju na dla nas legendarny już tor w Kostyniu, na którym nawet Robert Kubica

0: Katowice za dzieciaka wygrywał juniorskie serie kartingowe i tam już ta historia toczyła się dalej. Niemniej jednak mnóstwo czasu wyjęte z życia, ale cała ta klamra została spięta we wrześniu zeszłego roku, gdzie na torze, na którym to wszystko się zaczęło, tam Błażej zdobył swoje pierwsze podium i no, łez nie brakowało.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć. Dzisiaj w naszym studiu gościliśmy
0: Jędrzej Wachoński,
2: Oskar Banuszkiewicz.
1: To był oczywiście LNK Racing Team z Poznania. Ja jestem Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
3: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele.

0: więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

104.9 To my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach.

0: zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
2: Od poniedziałku do piątku, od 12.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: Reklama.

0: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
0: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
0: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni industrii Kielce zostali

0: Zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Przelotne opady deszczu na wschodzie Polski, na zachodzie nie powinno padać, a jutro aura dość podobna do dzisiejszej. Temperatura znów od 19 stopni na północy Polski do 24 na zachodzie. Niebo częściowo zachmurzone, przelotne opady właściwie w całej Polsce możliwe, ale słońca też nie zabraknie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Bomb.

0: reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół szkół energetycznych i transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół szkół energetycznych i transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
1: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
2: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsbach z angielskim.
3: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
1: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
4: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
1: Tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
0: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
5: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważne.
0: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i w prawie całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura od 19 stopni nad morzem do 22 w centrum, na wschodzie i południu, a 24 stopnie na zachodzie Polski.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Bonton Radio. Weekend.
8: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja...

0: milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Krzysztof Grzesiuk na naszych Małych Wyspach niedawno gościł, ale w związku z tym, że jego spektakl Co dusza ma w D zdobył wyróżnienie.
1: W ogólnopolskim konkursie recytatorskim w kategorii teatr jednego aktora. Mhm. To tak się nazywało.
0: Czy konkurencja była duża?
1: Na szczęście była w ogóle konkurencja, bo to byłoby żenujące, gdybym dostał takie wyróżnienie bez konkurencji. Były cztery panie, w zasadzie dziewczęta, bo wszystkie były młodsze ode mnie. Chociaż najstarszy uczestnik, którego poznałem, ma 90 lat. To taki pan z Hrubieszowa przyjechał. Bardzo miłą rozmowę odbyliśmy. I konkurencja była o tyle duża i dobrze, bo te panie i te młode panie były bardzo sprawne i technicznie i miały fajny repertuar. I cieszę się z tego wyróżnienia, dlatego że w komisji, w jury zasiadały osoby kompetentne, bo teatrolog, aktorka, która zaczynała karierę w Stanach Zjednoczonych i później tutaj przyjechała do Polski. No i taka bardzo doświadczona opiekunka takich festiwali, przedsięwzięć, instruktorka ruchu teatralnego, więc jakby to dało mi obiektywizację tego, co zrobiliśmy w Krasnym Stawie i z tego powodu właśnie się cieszę. Natomiast martwię się, że nie ma Wojtka z nami dzisiaj, ale ja Państwu powiem, że będę pełnił trochę rolę dyblika dzisiaj, czyli takiego przepowiadacza tego, który nadejdzie, bo Lech Dyblik, którego pamiętacie Państwo, że zapraszaliśmy na jego spotkanie na Festiwalu Sztuk Krasnych w Krasnym Stawie. Od niego zaczynamy, ale to dlatego, że z Wojtkiem wyjaśniłem sytuację. Wojtek ma jakieś tam sytuacje trudne rodzinne i nie mógł dzisiaj być razem z nami. Natomiast Lech Dyblik okazał się prorokiem, proszę Państwa, może ja nie wiem, czy do końca tak zdziwieniu naszemu, bo Lech Dyblik śpiewał błatne pieśni tak zwane, niewiele ich zaśpiewał. I one były takimi troszeczkę przerwami tylko w jego opowieści o swoim życiu. Ale Lech Dyblik zresztą znany jest ze szczerości w tych spotkaniach i on nie ukrywa, że jest byłym alkoholikiem, chociaż to się podobno zostaje na całe życie. Od ponad 30 lat zachowuje całkowitą trzeźwość i abstynencję. I Lech opowiadał o swoim życiu, opowiadał bardzo szczerze i to było bardzo czuć, słychać i zrobiło na nas, na wszystkich słuchaczach bardzo duże wrażenie, bo czasami to jest tak, że jak ktoś trochę udaje, trochę gra, on, to nie było nic, chociaż on jest dobrym aktorem przecież, nie było tam nic z aktorstwa, była szczera prawda o nim, o jego życiu i potrzebie zachowania trzeźwości i takim komforcie, który z tego płynie, oraz potrzebie niespiesznego życia, tak, bo taki był wniosek, jakby dwa wnioski, które ja zauważyłem, że były do, za przeproszeniem, do wyciągnięcia z tego spotkania. I to było bardzo, bardzo miłe, bardzo budujące. I jeśli Państwo nie byliście, to żałujcie, ale myślę, że jak sięgniecie do różnych portali, no to znajdziecie Państwo spotkania z nim, a myślę, że jeżeli zechcecie i skierujecie te swoje prośby do Wojtka, to jest możliwy kolejny przyjazd. Zresztą Lech Dyblik, jak pamiętacie Państwo, jego rolkę taką, w której zapowiadał swój przyjazd do Krasnego Stawu, to on zapowiedział go w sposób dla nas bardzo, bardzo miły, bo podkreślił tą swoją trzeźwość niezwykle subtelnie, bo powiedział, no tam w tle stoi szklanka z mlekiem i to wyraźnie sugerowało jego obecne preferencje i wskazówki dla nas, bo my z Wojtkiem ciągle nosimy się zamiarem założenia tego społecznego ruchu mlecznego, bo taką mamy ideę. A tak bardzo brakuje nam w odbiorze tego, co

0: wokół się dzieje, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Brakuje nam takiego trzeźwego sądu, a mleko bardzo nam w tym wszystkim pomaga.
1: Mówimy o Wojtku Machejusie oczywiście.
0: Mówimy o Wojtku Machejusie, który Wojtek Mach Machejus, bo pozwoliłem sobie dodać mu już przydomek. Na naszym festiwalu, ja powiedziałem, trochę remanenty, dlatego że skończyliśmy w niedzielę festiwal Reja, rejowski festiwal, który odbywa się w Sienicy Różanej. Dzięki naprawdę niezwykłej osobie, czyli Agnieszce Poźniak. To jest trzecia edycja była tego festiwalu rejowskiego. Przybył potomek, 15 w kolejności pokoleń, Mikołaj Rej. Trochę inaczej pisany, ale tam trwają prace, żeby wrócił do tej pierwotnej pisowni. Znakomity kucharz, znakomity gawędziarz i znakomity tancerz. Od razu powiem to Państwu, bo później mogę zapomnieć, bo mam już swoje lata. Gdybyście Panie zwłaszcza chciały, tak powiem, dotknąć żywego Reja, bo to jednak jest Rej, potomek, ale zawsze Rej, to on fenomenalnie tańczy, uwielbia tańczyć i była potańcówka u nas właśnie w parku przed Dworem Sztuki i Mikołaj Rej z ogromną radością tańczył. Później można było oczywiście zrobić sobie z nim zdjęcia. Bardzo dobry kontakt utrzymuje z rozmówcami swoimi i obiecuje, że to będzie jego miejsce na ziemi aż do końca świata i bardzo, bardzo mu się podobają te spotkania i bardzo lubi przyjeżdżać do Sienicy Różanej. Ja muszę mówić o sobie trochę, bo taka jest też formuła tej audycji, ale dzięki też uprzejmości, a i myślę pomysłowi pani Agnieszki Poźniak, naszej umiłowanej dyrektor z Centrum Kultury w Sienicy Różanej. Byłem przebrany za Mikołaja Reja. Strój przywiózł potomek Sienickich, Tomasz Sienicki. Wystąpił w swoim szlacheckim stroju z szablą. Oczywiście ja przebrałem się za Reja. Podobno nawet jestem podobny do niektórych portretów tych rejowskich. I obaj staraliśmy się jakby trochę umożliwić widzom czy obecnym na tym festiwalu taki kontakt z prehistorią, no bo to jednak tam te 500 lat minęło i byliśmy takimi osobami, które starają się taki most przerzucić między przeszłością a teraźniejszością. Cieszyło się to sympatią, bo widzieliśmy uśmiechy na twarzach gości, których było bardzo, bardzo wielu i mamy nadzieję, że ten festiwal będzie gromadził coraz większą publiczność. On się odbywa tuż po naszym, więc jakby zachęcam Państwa na przyszły rok, rezerwujcie sobie czas, rezerwujcie sobie urlopy i spotkacie się Państwo naprawdę z niezwykłymi osobami, z Mikołajem Rejem, tym, o którym mówiłem, z panem Łukaszem Modelskim, redaktorem, który jest ogromnie uzdolnionym i kucharzem, i gawędziarzem, i kulturoznawcą. On opowiada o epoce, w której żył Rej, o kulinariach. Zresztą przygotowywał świetne potrawy, a też dzięki moim kolegom z Teatru Pokoleń przygotował czytanie żywotu Józefa, bo Mikołaj Rej po polsku, staropolszczyzną napisał ten dramat i to było niezwykłe zetknąć się z tym językiem rejowskim. Odezwał się do nas z przeszłości, chociaż naprawdę to jest bardzo, bardzo trudny język i mam nadzieję, że pan Łukasz Modelski zaproponuje jakiś rodzaj słownika przy następnym spotkaniu, bo bardzo trudno na tak, jak to się mówi, nie ma Wojtka, on by powiedział tylko po angielsku, czy nie wiem, to avist, no tak, powiedziałby po angielsku.
1: Ja jestem w tym.
0: No tak, bardzo trudne było zrozumienie tego tekstu, ale dzięki uporowi Reja, bo on się odznaczał tym ogromnym uporem, który jest też mostem między naszymi festiwalami, bo Stanisław Bojarczuk, który on jest trochę odwrotnym medalem jakby tego festiwalu, bo przecież Państwo domyślacie się, że

0: Mikołaj Rej, jak i Mikołaj Sienicki, jak i obecna jakby struktura czy pomysł na ten festiwal Sienicy jest takim trochę przywracaniem świata elit, bo to byli ludzie bardzo zamożni, ludzie bardzo majętni, to znaczy no, to samo w sumie, ale potrafiący czytać, pisać. Natomiast Stanisław Bojarczuk, zwłaszcza jego, jakbyśmy wrócili do jego przodków, do tamtej epoki, tej kilkaset lat wstecz, to mielibyśmy ludzi umęczonych ciężką pracą, być może w tych majątkach i Sienickiego i Reja, ale to jest ta druga strona medalu. Nie byłoby Sienickich, nie byłoby Rejów, gdyby nie ogromna praca, wytrwałość tych ludzi, którzy pracowali w ich majątkach. Ale też i Stanisław Bojarczuk wyniósł z tego wszystkiego, z tego trudu przodków, ten ogromny upór, który my próbujemy z kolei pokazywać w naszym festiwalu. Ale cieszę się, że ja chyba, to niby to oczywiste jest, ale właśnie jakoś tak przyszło mi to na myśl, że my jesteśmy jakby monetą jedną, awers i rewers tej samej monety, czy tego samego medalu, i bez obu tych części tamten świat by nie istniał, a i okazuje się, że ten festiwal też jeden i drugi bardzo, bardzo ładnie się ze sobą łączą.
1: Tak, i mi się właśnie bardzo podoba w tych dwóch festiwalach, bo możemy je troszeczkę podsumować.
0: Tak, które mamy.
1: To, że oba festiwale, bo mówimy jeszcze o Festiwalu Sztuk Krasnych, zbliżają ludzi w taki sposób, że łączą tą swojskość, jest ta swojskość i połączenie z takimi treściami ambitnymi. I jeszcze to, że to tak bardzo zbliża ludzi, że ludzie, którzy, no można by powiedzieć, nie są związani z kulturą, przecież ty jesteś prawnikiem, prawda, Krzysztof?
0: No tak, już jakby nieczynnym, w sensie zawodowym oczywiście od wielu lat, ale
1: ja mam
0: tak
1: wrażenie, że ty teraz się spełniasz dużo bardziej. Nie to, że jakby...
0: Nie,
1: ale że to ci sprawia większą przyjemność. Cudowne są te koła gospodyń wiejskich, gdzie po prostu te potrawy są tak pyszne. Można spróbować tych zapomnianych już potraw. Tradycyjnych.
0: Wtorek. Nie, to przez w niedzielę wygrał pieróg taki, którego oboje próbowaliśmy.
1: Z ziemniakami, z mięsem.
0: Z kaszą, znakomicie przyprawiony, i okazało się, że to przyprawienie ma ogromną rolę i jest najważniejsze. Ciasto drożdżowe. Pani z koła gospodyń pokazywała mi ręce, zdradziła mi sekret. Ja państwu go powtórzę.
1: Zdradzę,
0: bo zresztą moja mama podobnie zagniatała ciasto drożdżowe, czyli bez rękawic, bo teraz jakby mamy trochę obsesję na punkcie higieny, tak jakby te bakterie miały nas pożreć natychmiast. Ale ta właśnie pani mówiła, że ona czuje to ciasto i jego konsystencję, ciepło, jakby przekazuje tą swoją energię, i to chyba spowodowało, że znakomite to ciasto było.

0: Dobrze, no to tak. Może do tych festiwali jeszcze wrócimy, ale sporo już o nich zostało powiedziane. A może teraz Krzysztof o tobie, bo Krzysztof Grzesiuk na naszych Małych Wyspach dzisiaj. I ja bym się chciała zapytać o to, czy ty zawsze marzyłeś o tym, żeby robić w teatrze, żeby robić teatr, nawet wtedy, kiedy pracowałeś jako prokurator?
1: Historia mojej rodziny...

0: miejscu, więc jakby są założycielami, a potem aktywnymi uczestnikami Teatru Ziemi Chełmskiej. Rodzina Bodakowskich, Krzysio Jaroszek był aktorem, już nie żyjący. Basia Bodakowska Jaroszek też już nie żyje. Moje ciotki, które już też od dawna nie żyją, one aktywnie grały Bałuckiego, Fredrę, ten repertuar taki bardzo klasyczny, ale też i bardzo wymagający. I ten teatr był bardzo znany w Chełmie. W tej chwili kolejne pokolenie, wiem, że Basia Szarwiło się opiekuje nimi i to może to trochę w genach było, że tak się stało. My zaczynaliśmy tu trudno powiedzieć, czy nawet w Krasnystawie, ale na samym początku to Krasnystaw udzielił No Name Theater, tak to się chyba nazywało na początku. To Janek Cudak wyszedł z takim pomysłem wystawienia spektaklu Antygony w Nowym Jorku. I w mojej ocenie to dało początek działaniom wielu osób, które pracowały w tym teatrze. Karolinie Kurek, koleżance Eweliny Rokita, tak? Żeby odmienić, czy Rokicie, byśmy odmieniali to. I Wojtek Machajus grał bardzo żywego trupa, doskonale to działało. No i potem jakby to pączkowało. Ci koledzy grają w Teatrze Pokoleń w Sienicy Różanej. Ostatnio też byliśmy na spektaklu. Nie, ty nie byłaś chyba. Zielony Ładunek, tak? Taki był spektakl. Po reakcji publiczności widziałem, że podobał się, bo jest taką lekką wersją trudnych problemów w sumie, ale warto było to zobaczyć. No, a ponieważ jakby te różne pomysły nasze różnie mogą być realizowane, no więc ten monodram to wiadomo, że monodram to monodram, to się nie da tego wieloosobowo, więc już tutaj sam walczyłem z tym, z tą materią.
1: No właśnie, walczyłeś. To nie jest łatwy materiał i myślę, że nie jest łatwy w odbiorze. Znaczy, na pewno nie jest łatwy w odbiorze. Byłam, więc wiem.
0: Osad tego szoku.
1: Ta sztuka chyba powinna taka być. Powinna pozostawiać ślad.
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
2: Reklama.
7: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
0: To dziwny festiwal, bo okazuje się, znaczy mówię o naszym i o Agnieszki, w tym sensie dziwny, że różne elementy, różne wątki łączyły się ze sobą. Ja dopiero po chwili jakby stwierdzałem, że istnieją te mosty. Wojtek by powiedział bridge chyba, tak? Pan Wojtek powiedziałby bridge.
1: Bo w muzyce też się używa tego terminu, no tak. Dlatego wiem, o co
0: więc
1: chodzi.
0: Te różne mosty były. I Lech Dyblik, który był, jest w dalszym ciągu, bo uważam, że no, bez żadnych, jest naprawdę prorokiem, proszę Państwa. I to jest to czas.

0: Czasami my szukamy tych takich ludzi w odległych miejscach, czasach, ale oni są gdzieś tam czasami bardzo blisko. I Lech Dyblik jest takim prorokiem i nie on jedyny. I rzeczywiście nowina, że trzeźwość jest czymś wspaniałym i warto ją zachowywać, i dystans, i spokój, i ta idea spokojnego zwolnienia takiego w życiu jest bardzo ważna. Natomiast no, w monodramie pojawia się, trudno powiedzieć, że jednoosobowo bohater, bo takich ludzi jest bardzo, bardzo wielu, taki odsetek ludzi niewyobrażalnie bogatych i oni reprezentują zupełnie czasami inną mentalność i inny sposób życia, i inne wartości i to jakby zauważyłem, że to jest teza i antyteza jakby tego wszystkiego, ale to państwo przyjdźcie i zobaczycie sami. Chociaż ja mam nadzieję, że jednak to nastąpiło zwycięstwo tych słabych, o, tak bym to powiedział, podsumowując, że Anita czy Pchełka, Sasza, Antygona oczywiście z dramatu Sofoklesa, że to oni ostatecznie, pozornie ponosząc klęskę, w takich, tak, to jednak wygrywają i to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Tak jak wygrywają bohaterowie, możemy przejść do remanentu jeszcze?
1: Oczywiście.
0: W tym remanencie, proszę państwa, ja Wojtkowi zostawię te wydarzenia, które dotyczyły męskiej części festiwalu. Natomiast były dwie panie. Pani Antonina Tosiek przedstawiła swoją niesamowitą. To jest pisarka, reportażystka, a może i historyk kultury. I Antonina Tosiek napisała taką książkę Przepraszam za brzydkie pismo. I to też nam się połączyło z naszym festiwalem, bo okazało się, że ona zebrała pamiętniki kobiet wiejskich z dużej przestrzeni czasowej, od przed pierwszej wojny aż do czasów współczesnych, bo takie konkursy były kiedyś organizowane. I jeżeli, a mam nadzieję, że słuchają nas panie i dziewczęta, przeczytałybyście tą książkę, to mam nadzieję też, że zyskałybyście może impuls do tego, żeby napisać własny pamiętnik. Chciałbym państwu, jeśli mogę, Aniu, tak, fragment tylko z tego remanentu przytoczyć. Wejście w opowieść, któraś pisać musiała, tak to się nazywa. Ja pozwolę sobie państwu fragmencik przeczytać tego. Jadzia pisała na papierze wyniesionym po kryjomu z plebanii przez gosposię księdza proboszcza. Gosposia mówiła: pisz, dziecko, pisz. Mnie do liter talentu brakuje, a ktoś to przecież opowiedzieć musi. Ołówki Jadzia miała własne, czerwony i żółty, jeden nierówno zaostrzony kozikiem, drugi schowany na stryżku pomiędzy kartkami szkolnego zeszytu. Przez całe swoje życie Jadzia uzbierała niewiele skarbów. Obrączkę po mamie, dyplom ukończenia kursu drobiarskiego i białe bluzko z granatową lamówką po starszej kuzynce. Na początku był jednak zeszyt. Jadzia, najstarsze dziecko Jana i Zofii, gospodarzy na niecałych 2 hektarach w okolicach wsi Krzywda nad Małą Bystrzycą, miała strasznego pecha, bo przed czerwcem 1914 roku, jeszcze zanim przyszły wojny, służba na cudzym polu, kolejne siostry i kolejni bracia, zdążyła ukończyć tylko 2 zimy szkoły podstawowej. Potem w kolejce do nauki pierwsze było już rodzeństwo. Młodszej przede wszystkim o mniejszych stopach, a mieli tylko jedną parę butów do noszenia na zmianę. U Jadzi zaś wszystko było długie. Stopy, loki koloru blond, dni spędzone w burakach i choć wtedy jeszcze nie mogła tego wiedzieć całe życie, bo doczekała się po latach własnej frani i farelki. Może więc stąd ten pech. Zachęcam bardzo was do przeczytania dalszego ciągu tej historii, czy też historii wielu, wielu innych kobiet, bohaterek wielu pamiętników, bo to niezwykłe. To wydawałoby się, że pozornie tak zwane proste kobiety, ale to pozornie tylko, bo to osoby, które były, bo już większość z nich nie żyje, o ogromnej wrażliwości i przy całkowitym braku możliwości, czasami takich zwykłych technicznych, czyli braku zeszytu, przyborów do pisania, przy oporze, ogromnym oporze środowiska i

0: tutaj jest wiele przykładów tej przemocy rodzinnej, tego, że one były tak potwornie zapracowane, te kobiety. Były obciążone taką ilością obowiązków, że one potem jeszcze znalazły czas, siłę i wrażliwość, aby opisać to swoje życie i swoje refleksje na ten temat. I ten festiwal sztukrasny, nasz festiwal poświęcony Stanisławowi Bojarczukowi, nie tylko to, on trochę próbuje jakby wyszukać w środowisku ludzi, no nie ukrywam, że ostatnio to taką koleżankę, która w Krynicy mieszka, malarkę, nie będę państwa, bo ona jest, żyje, więc jakby nie czuję się za bardzo upoważniony, żeby ujawniać jej dane, bo teraz to z tym jest pewien problem. Ona zajęła się malarstwem po wielu, wielu latach ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy w swoim gospodarstwie. Po praniu i płukaniu tego prania w zimnej wodzie, mówi, że wykręcało jej ręce. I to jest niesamowita historia i taka, którą te pamiętniki potwierdzają, więc przeczytajcie, panie i państwo, i może panie zechcecie pójść w ślady tych bohaterek. Antonina Tosik, przepraszam za brzydkie pismo. Tak jest.
1: Czyli polecamy książkę.
0: Polecamy książkę, która jest świetna.
1: I tak, i jeszcze taki wniosek na koniec. Nigdy nie jest za późno.
0: Nigdy.
1: Zawsze można odnaleźć pasję i robić coś, co czyni nas szczęśliwym. Czasami trzeba odpocząć, czasami jest potrzebny spokój, dystans, a czasami właśnie ten kontakt z kulturą. A cudownym miejscem, żeby się spotkać i zastanowić, co tak naprawdę nas cieszy i co nam sprawia przyjemność, są właśnie festiwale. Festiwale, spotkanie ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami.
0: Tak, i książki, które mieliście państwo w hełmie, więc też. Dlatego nie sposób nie nawiązać do tego, bo one dają coś, co przedłużają dziwną umiejętność czytania i pisania. To zaczyna się, proszę państwa, robić dziwne, ale skoro mowa o festiwalu rejowskim w Siennicy, to tam jest świetny też zawsze taki mecz poetycki utworów, które są przedstawiane przez ochotników, wszystkich, którzy są.
1: I też wygrana.
0: W tym roku tak, rzeczywiście w tym roku miałem to szczęście brać udział w tym konkursie. Ja państwu chciałem tak przy okazji, bo to haiku akurat, to dziwna może taka konotacja, bo to przecież jest wiersz, który urodził się w Japonii i jest tam praktykowany. Ja niestety po japońsku państwu go nie jestem w stanie przeczytać, ale ponieważ przewija się u nas to mleko, nie bez powodu, dlatego że Rejs prowadził wybitnych znawców, wołochów, którzy nauczyli go serowarstwa i później Siennica Różana i nie tylko okolice słynęły z tych wyrobów, więc jakby pozwoliłem sobie nawiązać do tego. Oto to haiku. To tupot stópek zapach dzieciństwa niosą. Mleczne wąsiki.

0: Warto brać w nich udział, bo to jest kopalnia wiedzy, kopalnia pomysłów i natchnień.
1: Tak. To ja powiem Państwu o jeszcze jednym elemencie, bo Ania zachęca Was słusznie do udziału w festiwalach. Zwróćcie Państwo uwagę, tych festiwali jest ogromna ilość. One się różnie nazywają, pod różnymi jakby natchnieniami działają, tak bym to powiedział. Natomiast to, co bardzo jest wartościowe, ja myślę zresztą, że pani dyrektor Agnieszka Poźniak weźmie jeszcze udział i zrobi swój remanent swojego festiwalu, ale dlaczego jest tak bardzo miły i specyficzny ten festiwal i nasz? I też ten, przerzućmy ten most, mówiąc po polsku, czy też kładkę nawet. Dlatego, że gotowanie jest na żywo. Na żywo, na długim stole. Obaj panowie, Łukasz Modelski i Mikołaj Rej, gotowali potrawy różnego rodzaju, komentowali sposób przygotowania. One miały być jak najbardziej tradycyjne i znakomite smaku, ale to, co jest takie bardzo istotne, to jest to, że każdy z widzów i starczyło, była obfitość tych dań i każdy mógł spróbować. I to było świetne, bo ja widziałem, jak kolejki się ustawiają do podjęcia tego dania. I o ile trudno jest czasami nas, Polaków, nakłonić do wyjścia z ławki, ruszenia się, żeby stać, pokazać się, to już jest problem. A tam widziałem, że naprawdę to po kilkadziesiąt osób stawało w kolejce zupełnie bez żadnego problemu i każdy dostawał swoje porcje i potem jedli. Więc ten element wspólnego posiłku jest bardzo miły i jest bardzo łączący i tworzy wspólnotę. Więc ja widzę, jak ten festiwal rejowski tworzy taką wspólnotę publiczności i ja myślę, że jak dojdziemy do jakiegoś tam entego już wydania tego festiwalu, to oczywiście wszyscy będą się poznawali, witali i witali nowo przybyłych. Natomiast w naszym festiwalu oczywiście my zapraszamy też panie z koła gospodyń i zapraszamy też wytwórców tych serów rzemieślniczych i wtedy mamy też ten wspólny posiłek. Zresztą tworzenie tej społeczności mlecznej, ja nie wiem, czy ja opowiadałem o tych koszulkach łączonych. Mówiłem o koszulkach łączonych w poprzedniej audycji mówiłem. Więc to też jest taka idea, żebyśmy się połączyli z sympatią swoją bez względu na wiele różnic, które potrafimy zawsze zobaczyć.
0: Czyli budujmy mosty. I czy tym apelem możemy...
1: Nie możemy zakończyć, dlatego że ja właśnie... Co łączy mnie z Lechem Dyblikiem? To nieudolna próba mnie. Nieudolna próba przygotowania Państwa do nadejścia Wojtka Machajusa, bo kolejny gość, który był na naszym festiwalu, to była Magdalena Grzebałkowska, znakomita reportażystka, pisarka, fantastyczna osoba, która jechała z Zakopanego do nas przez chyba tam 12 czy 16 godzin autobusem, którego nazwy oczywiście nie mogę wymienić. Udało się, dojechała i potem przez następne dwie godziny naprawdę prowadząca spotkanie nie musiała wiele się trudzić, by ona powiedziała to, co powinna powiedzieć, bo fantastycznym jest gawędziarzem. Ona napisała wiele książek, ja tylko tytuły wymienię Państwu, ale z jednej z nich chciałbym Państwu, bo napisała biografię Dezorientację, biografię Marii Konopnickiej, napisała biografię Paradoks księdza, tak, bo to zasłoniło, tak, biografia księdza Jana Twardowskiego i napisała świetną naprawdę rzecz, komeda osobiste, życie jazzu i to nas właśnie zaczyna zbliżać do tego, nie chciałbym użyć słowa proroctwa o Wojtku, ale może nawet dobrze, że jego dzisiaj z nami nie ma, bo on się bardzo broni przed tym, przed wypełnieniem tej misji swojej, którą ja mu próbuję przekonać go, że powinien ją wykonać. Osobiste życie jazzu i Beksiński, portret podwójny. Jak to połączy się z Wojtkiem? Więc chciałbym Państwa tym bardzo, bardzo zachęcić do słuchania

0: wojtkowych audycji, właśnie o jazzie i nie tylko, bo o muzyce, bo Wojtek jako niezwykle skromny, młody, no może nie do końca młody, tak już, średnio młody człowiek, od wielu lat interesuje się muzyką, bardzo różną, ma fantastyczną o niej wiedzę. Jak Państwo słyszeliście w ubiegłym spotkaniu, ma też dar spokojnego mówienia, jest rzetelny i bardzo Państwa zachęcam, żebyście słuchali jego audycji, bo one już są tuż. No, powiedzmy, już się prawie rodzą, tam próbujemy troszkę jeszcze. Nasłuchujcie, my wam powiemy za nią, kiedy to się urodzi, gdzie tego ewentualnie słuchać. A mam nadzieję, że już za tydzień, bo ja już jakby powoli, przygotuję Państwa do tego, ponieważ była Basia Małecka, słynna redaktorka trójkowa, która słucha i śpiewa i wydała płytę Agnieszka w wersji takiej niezwykle sympatycznej. Ja tylko tyle mogę powiedzieć. Niezwykle sympatycznej. Byłem na tym koncercie, a Wojtek opowie wam, mam nadzieję, że za tydzień albo za tydzień na wyspach naszych opowie wam o tej muzyce, o tej piosenkarce, o tej artystce dużo, dużo więcej i będziecie państwo na pewno, tak się mówi, very happy. I mieli fan, tak?
1: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów straży pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
1: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
0: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej Iris-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
2: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu, w sam weekend, w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
0: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Wzwyż. Około 19, może 20 stopni jutro nad morzem. W pozostałej części kraju delikatnie powyżej 20 do 24 na południowym zachodzie kraju. Niebo przeważnie zachmurzone. Można też spodziewać się przelotnych opadów deszczu, miejscami burz. Na południowym wschodzie Polski wiatr może być też porywisty.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
0: Reklama.

0: są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. Wirus Ebola rozszerza się poza Afrykę, ale Polsce nie grozi epidemia. Naukowcy liczą na odkrycie jeszcze 100 tysięcy planet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spłoszyło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. Dzisiaj został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
1: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
0: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Kongu trafił właśnie do szpitala w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii, a jeszcze jeden przypadek w Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Stany Zjednoczone, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Poza Afryką mogą pojawić się pojedyncze przypadki, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
2: Osób, które z wirusem znajdą się, nie wiem, w Europie, w Ameryce czy w Azji.
0: Szef GIS-u zaznacza, że pandemia nam nie grozi. Lotniska są pod kontrolą, a szpitale w Polsce wiedzą, jak leczyć ebolę. Na szlak Wielkich Jezior Mazurskich wracają wodne karetki. Ekipy spływających ambulansów tylko w ubiegłym roku pomogły ponad 300 osobom. Skąd wypływają, mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Stacjonują one w Sztynorcie, w Giżycku, w Rynie i w Kamieniu.
0: Karetki będą tam stacjonować do końca września. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6 tysięcy potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Mecz Maji Chwalińskiej o ćwierćfinał Rolanda Garrosa odbędzie się o 14 na korcie głównym, poinformowali organizatorzy. Rywalką Polki będzie francuska Diane Paris. Maja Chwalińska to nasza ostatnia reprezentantka w Paryżu. Dziś odpadła Iga Świątek. Jutro delikatnie powyżej 20 stopni do 24, maksymalnie tylko nad morzem. Odrobinę chłodniej, około 19. Niebo mocno pokryte chmurami, może z nich czasami coś przelotnie popadać, niewykluczone także burze. A w rejonie Podkarpacia, Lubelszczyzny, silniejszy, czasem porywisty wiatr.
4: Bonton Radio. Weekend.
5: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku. Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie mam nadzieję, że tak się stanie i Państwo, podobnie jak ja, zobaczycie świat z dachu świata, z miejsca, do którego niewiele osób dotarło, niewiele pewnie dotrze, a ci, którzy tam się pojawili, niewiele mówią, bo im dech w piersiach zapiera. Dzisiaj będziemy rozmawiać o naprawdę egzotycznych kierunkach, może nie tylko podróży, ale również i życia. Moimi dzisiejszymi rozmówcami są Państwo Susan Pandey i Magdalena Pietruszka-Pandey. Dzień dobry.
6: Namaste.
7: Dzień dobry.
8: Namaste.
5: To ja może zacznę od gospodarza, bo mam bardzo trudne pytanie. Myślę, że tutaj pani Magdalena nam troszeczkę pomoże. Pan mi powie, czy łatwiej jest wdrapać się na Mount Everest, czy nauczyć polskiego?
7: No łatwiej. Ja to myślę, że no, łatwiej drapać na Mount Everest. Nauczyć polskiego to jest naprawdę trudno język. No trudno, trudno.
5: To wiemy, że język jest trudny, a pan mi powie, czy pani Magdalena jako Słowianka, jako przedstawicielka słowiańskich kobiet była łatwa do okiełznania, bo słowiańskie dusze kobiece bywają krnąbrne. Te początki były trudne z europejską, polską dziewczyną, czy ten Nepal i Tybet i góry sprawiły, że po prostu iskierka zabłysła i wielka miłość?
7: Wie pan, że to trochę długo, ale no, staram się powiedzieć, nie? To kobieta to coś innego. I

0: wyprawie coś innego. Nie, to jest inne, dwa inne kierunku. Ale ja myślę, że to tak pisanie było. Nie, to nie było taki hopi shopi, to było, czekałem tam, ona była, ona musiała iść tam, nie? Jakoś tak się funkcjonowało, ja myślę, że no i do tej pory jesteśmy. I zaczęliśmy wszystko robić.
1: Przeznaczenie.
0: No tak, tak myślę.
2: No właśnie, pani Magdek, to było z tym przeznaczeniem. Co panią wywiało na dach świata, w miejsce, które przynajmniej jak się patrzy na to w telewizji, na zdjęciach z katalogów, przewodników, gdzie jest zimno, wiecznie, jeden krok za daleko i można stoczyć się kilkaset metrów, czy nawet ponad kilkaset metrów w przepaść. Co panią tam powiało?
1: Ja od czasów studenckich marzyłam o wyprawie w Himalaje, ponieważ poznałam studentów z Nepalu. No i pokazali te wszystkie widoki, mapy, widokówki, pocztówki, zdjęcia z pięknymi, naprawdę pięknymi górami. Więc już od tego momentu wiedziałam, że będę w Himalajach. Natomiast musiałam trochę poczekać i pojechałam, no sporo, po 30 w Himalaje. Pojechałam na trekking, poznałam Suzana i można powiedzieć, że wróciłam z mężem.
2: Co panią zaskoczyło tam najbardziej? Ja pytam trochę, bo to nie jest nasze pierwsze spotkanie w tym programie. Rozmawiałem z panią jako z psycholog. Co panią uderzyło najbardziej na samym początku, kiedy pojawiła się na tym dachu świata? Będę używał tego określenia, żeby tutaj nie wymieniać Tybet, Himalaje i Nepal. Traktujemy to jako pewną całość. Co panią uderzyło tam najbardziej? Te różnice? Bo piękno tkwi w różnicach właśnie. A co było tą najpiękniejszą różnicą, którą pani do dzisiaj wspomina?
1: Ja myślę, że to, co jest takie najbardziej dojmujące i też widoczne, to to, jak Nepalczycy traktują życie, siebie nawzajem, jak są pogodni, jak są optymistyczni, uśmiechnięci. To mnie urzekło w moim mężu, wtedy jeszcze tylko przewodniku, koledze, który był zawsze uśmiechnięty, pogodny, na każdą sytuację trudną potrafił znaleźć rozwiązanie i takie wsparcie. I taki jest Nepal, tacy są Nepalczycy. Cieszą się z tego, co jest. Jak pada deszcz, to fajnie, że pada, bo przyroda potrzebuje deszczu. Jak świeci słońce, to wspaniale, że świeci, bo przyroda też potrzebuje słońca. Nawet jak przeżywają ciężkie momenty, na przykład trzęsienie ziemi, które też przeżyliśmy w Nepalu wspólnie, to oni też potrafią z tego wyciągnąć jakąś naukę i bardzo szybko się pozbierać, po prostu pójść dalej. Więc widoki, przyroda, Himalaje to jedno, a druga rzecz to po prostu pogoda ducha i takie fajne, pozytywne podejście do życia.
2: A pana co urzekło w Polsce? Bo nie wierzę, że nie ma rzeczy, które urzekają. O pierogach nie rozmawiamy i o schabowym, bo to wszystkich zawsze na kolana powala. Co jest najpiękniejszego w Polsce dla pana?
0: Najpiękniejszego to lato. Lato jest super czas tutaj spędzić, nie? Zima fatalna. Ja nie lubię być zima, ale muszę wrócić. No, wszystko jest piękne. Jedzenie super polski, nie? Każdy może jeść. Delikatne, pyszne. No, kultura jest też fajna, polska kultura. Wszyscy ludzie są miły, nie? Tak ja bardzo nie umiem po polsku, ale staram się. No.
2: Polacy słyną z tego, że lubią narzekać. A pan mówi, że są tacy mili, uprzejmi, fajni. A to nie jest tak, że to pan zaraża tym optymizmem i ludzie, z którymi ma do czynienia, też stają się tacy optymistyczni, a nie jak to Polacy. A pada, no po co to pada? Jak wyjdzie słońce, no wcześniej padało, to teraz słońce jeszcze będzie prażyć. Pan zaraża tym optymizmem?
0: I think I need to help you. I don't know. I cannot understand all.
3: Susan, the question is, do you really think that people in Poland are nice and friendly? Or this, they are nice and friendly because you are nice and friendly and you are splitting out all the friendship and the...
0: To wszystko zależy, jak my oglądamy, jak my... Depends how we present to them, so how we treat. Nie wiem, jak mówić po polsku.
1: Ale ma pan rację. Wydaje mi się, że mąż swoją pogodą ducha i taką ogromną łagodnością trochę zaraża tych, którzy nas poznają, tych, którzy nas z nami przebywają. Naszych klientów, no bo mąż ma firmę trekkingową, naszych przyjaciół. On po prostu ich zaraża takim optymizmem.
2: A ile pan miał lat, jak pierwszy raz...

0: wdrapał się na najwyższy szczyt, na to, co dla mnie osobiście jest nieosiągalne i nigdy w życiu na to się nie pokuszę. A pan pewnie jako młody człowiek zdobywał Mount Everest po raz pierwszy.
1: Ja byłem do Everest bez kempu, nie? To jest... I was not climbing entire.
2: Nie byłeś na Everestie, tak, ale byłeś na Everest
1: tak,
2: Base.
1: Tak, Everest bez kempu jako sobotnik pierwszy raz w 2005. To jest około 21 lat, myślę, że nie? 21 years ago. Mm-hmm. No.
0: Zaparł oddech? Trudno było cokolwiek pomyśleć?
1: Pierwszy raz byłem sobotnik, ja na pewno nie tam, ja nie widziałem nikogo, ale miałem taki tregarz, kto wie wszystko, gdzie chodzić, gdzie jest restauracja, gdzie można siedzieć, on wszystko wie, ale pierwszy raz było trochę trudno. Nawet tym czasem ja nie śpałem, pamiętam, to pierwszy raz było takiego czuć, nie? I mocie, o, jestem do wysoko, to, tak? I potem to kolejny czas i już teraz to normalnie, nic nie się czuję. To tak samo ja tutaj, tak samo tam ja wraz bez kem.
0: Turyści szanują góry, którzy pojawiają się w Nepalu?
1: Oczywiście, szanują góry, szanują kulturę, szanują, no to widać, nie? To widać, jak oni zachowają tam, jak oni dzieje tam, jak oni dzieją. No.
2: Raczej tak, to znaczy wydaje mi się, że Himalaje jednak wymagają, ten majestat Himalajów naprawdę zmienia człowieka. I w ogóle w Himalaje nie jeżdżą turyści tacy, zbyt roszczeniowi.
0: Jak ci do Zakopanego.
2: Jak ci do Zakopanego, powiedzmy. Tam człowiek, który jedzie w góry, on wie, po co tam jedzie. I myślę, że rozumie też, że góry to są też wymagania, niewygody. Więc raczej nie zdarza nam się, żeby nasi klienci męża firmy, żeby sprawiali jakieś trudności. Raczej szanują Nepal, Nepalczyków, kulturę i wracają.
0: Bhutan, Tybet, Nepal. To są... Można powiedzieć, że geograficznie jest to obok siebie, ale to są trzy różne światy?
1: Tak, to są trzy różne światy. Są inne granice. Inne granice, inne języki, inne kultura są. Bhutan to bardziej buddyjska kultura. Tybet to jest też tak samo buddyjska kultura. I Nepal to jest w sumie... No, buddyjski hinduizm to jest miks, nie? Połowy hinduici, połowy buddyści.
2: To znaczy te trzy kraje troszkę się od siebie jednak różnią, bo Tybet, ten magiczny Tybet, który tak przyciąga turystów, to tak naprawdę są Chiny, więc pamiętajmy o tym, że ten stary Tybet, no to już właściwie tylko na kartach książek. Oczywiście możemy zobaczyć zabytki, ale takich prawdziwych Tybetańczyków tam już nie ma. Oni zostali po prostu wypędzeni, więc tam są Chińczycy i zabytki tybetańskie. Bhutan, no to Bhutan jest magiczną kulturą w tym sensie, że ona jest zachowana w czasie, zatrzymana w czasie. Bardzo ciekawy kraj, ciekawi ludzie, również hermetyczny dość, bo on się otworzył na turystów dość niedawno. I dzięki temu być może te swoje tradycje cały czas kultywują, są z nich bardzo dumni. No i Nepal, który jest taki chyba gdzieś po środku i jest bardzo różnorodny, bo tak jak mąż powiedział, są tam i hinduiści, i buddyści, wszyscy żyją w zgodzie, obchodzą nawzajem swoje święta, ale jest też dużo właśnie takich, duża otwartość na turystów, troszkę inaczej niż w Bhutanie. Także trzy światy, trzy kraje i trzy różne kultury.
0: A którą byśmy wskazali jako tą destynację dla kogoś, kto pierwszy raz chce się wybrać w tamten rejon świata? Z jednej strony niebezpieczny, z drugiej strony skrajnie egzotyczny, a z trzeciej strony, patrząc na to wszystko, wymuszający zupełną zmianę podejścia do ludzi, do otoczenia, do nawet otoczenia, które widzimy na ulicy, bo dla czy Nepalczyków, czy Tybetańczyków pewna, tak jak wszędzie na świecie, tak? Budowla może mieć bardzo ogromne znaczenie kulturowe, a my, Europejczycy, możemy nie dostrzegać tego. Który z tych krajów będzie taki najbezpieczniejszy jako pierwsza destynacja?
2: Myślę, że Nepal, ponieważ Nepal to jest taki miks właśnie buddyzmu, hinduizmu,

0: Wiele jest tam też kast, ale też Nepal jest chyba taki najbardziej łagodny, jeżeli chodzi o różne przepisy. Po prostu jest tam najłatwiej dojechać, bo Tybet to są Chiny, w związku z tym często się zamyka. Nie jest otwarty 12 miesięcy w roku. Czasami Chińczycy wprowadzają taką zasadę, że od jutra jest zamknięty, więc najbezpieczniej również z takich powodów logistyczno-formalnych jest przyjechać do Nepalu. I my też tak organizujemy nasze wyprawy do Tybetu czy do Butanu, że one startują z Nepalu. Poza tym formalności właśnie, zarówno związane z wyjazdem do Tybetu, jak i do Butanu, trochę trwają. I wtedy trzeba być już w Nepalu, no żeby mieć na to wszystko czas. Dlatego chyba najlepiej zacząć od Nepalu i powolutku rozszerzać ten swój krąg zainteresowań i podróży o Tybet i o Butan.
1: Zostawimy naszych słuchaczy z króciutką przerwą muzyczną. Pani już wie, że taka się pojawia w programie. Jakaś konkretna piosenka, którą możemy zaproponować naszym słuchaczom?
0: Ja proponuję Resham Firiri, nepalska piosenka ludowa.
1: Zapraszamy więc Państwa do muzycznego Nepalu, a po tej przerwie muzycznej wrócimy z pytaniem o to, co może się stać, kiedy zachłyśniemy się bardzo mocno tą kulturą.

0: I wracamy do naszej rozmowy o Nepalu, Tybecie, Butanie. Pani Magdaleno, pytanie, a właściwie nie pytanie, stwierdzenie, a pani powie, czy ono jest prawdziwe, czy jest nieprawdziwe. Kiedy trafi się w piękny rejon świata, Nepal, Tybet, Butan taki jest, kiedy trafi się do kultury ludzi otwartych, do kultury ludzi uśmiechniętych, tolerancyjnych i miłych, tak jak to już dzisiaj padło, jeżeli trafi się na przewodnika, który staje się dobrym kolegą, a później mężem, to nie chce się wracać do Polski? Ta kultura jest tak bardzo absorbująca, że zostaje się tam na 3 lata?
1: No właśnie, to mi się przydarzyło, no powiedział pan moją historię, ponieważ ja po pierwszym pobycie w Nepalu wróciłam do Polski. Zwolniłam się z pracy, a pracowałam w dość prestiżowej agencji rządowej. Byłam kierownikiem działu edukacji publicznej i współpracy z zagranicą, więc jeździłam po całym świecie, ale to Nepal mnie zachwycił i to po powrocie z Nepalu. Zwolniłam się z pracy i postanowiłam zmienić swoje życie. I tak, mieszkaliśmy razem w Nepalu przez kilka lat. Tam wychował się nasz starszy syn. Te pierwsze 3 lata jego życia on spędził tam. Ale tak naprawdę zarówno ja, jak i mój mąż stoimy trochę w rozkroku, ponieważ no ja miałam tu rodzinę, moi rodzice już nie żyją, ale wtedy jeszcze żyli, przyjaciół. W końcu zdecydowałam jednak wrócić się też do miasta, z którego pochodzę, czyli do Chełma. Więc trochę to jest trudne, to nie jest łatwe życie takie w rozkroku, ale z drugiej strony ono jest bardzo ciekawe. Ono też pozwala, no właśnie, wtedy kiedy się zmęczymy, kiedy ta zima polska już wkurzy, już mamy dość tego śniegu, to nam pozwala wsiąść w samolot i polecieć do ciepłego, słonecznego Nepalu. No i z tego korzystamy. I taki też jest plan na emeryturę mój, że będę chyba częściej w Nepalu, chyba będę częściej w tym słoneczku niż tutaj w tych naszych zimowych, listopadowo-grudniowych słotach.
0: Tygrysy, krokodyle, z tego co wyczytałem. Cały wachlarz niebezpiecznych zwierząt i klimat, który absolutnie nam się nie kojarzy z Tybetem, ale bardziej gdzieś z Amazonią. Nepal jest niebezpieczny dla turysty, który zejdzie z uczęszczanego szlaku, takiego wytyczonego, jeżeli pójdzie gdzieś w burz.
2: Can you translate a little bit?
3: It's about the safety in Nepal. Okay. Let's say the tourist goes out of the trail. Is it dangerous? Could it be dangerous?
2: To jest bezpieczny kraj.
3: Bezpieczny. What about the animals?
2: No,
3: like tigers, monkeys?
2: Są tam. I tam są taki narodowy park. Taki national park, sorry.
3: Parki narodowe, sorry.
2: Polski to jest trudno, język, mówiłem ci.
0: Ale świetnie pan sobie radzi.
2: Tak, są takiego parki, gdzie można zobaczyć to wszystko zwierzęta. To, no, słoń, to też ten tygrys, ten rajno też. No, dużo są.
1: Ja myślę, że nie tyle zwierzęta, które tam występują, oczywiście tygrysy, słonie, małpy też mogą być agresywne, ale to nie one stanowią zagrożenie dla ludzi, tylko ludzie dla nich i ludzie dla tej kultury, jeżeli zachowują się niewłaściwie, i to się czasami zdarza, chociaż coraz rzadziej, ale zdarza się, że na przykład ludzie zejdą ze szlaku trekkingowego i po prostu spadną w przepaść na przykład.
2: Pamiętam teraz, to jest ile? 2-3 lata temu zmieniło się, to nie było nawet dżungle, to było Katmandu.
1: Tak.
2: To było na jakoś świątynia, nazywa się Monkey Temple, tam. No, ja miałem grupę około 7 osób, Polacy, byli tam. Tam jest dużo małpa,

0: jest taki na środku miasto. Tam ta święta stoi na środku miasto, troszeczkę wyżej na miasto i może podchodzić. I jest też troszeczkę taki las widać. I tam jak chodzimy na górę, tam jest 365 taki kamiennie
1: schodu.
0: To musimy chodzić na górę i na tej schody, każdej schody można pojawiać tej małpy. I czasami ludzie dają, tego dają, coś i pan, moja grupa, ten pan, kto był z razem, co on zrobił? On dał rękę i on chciał zrobić zdjęcie i ten małpa jego złapał cały tutaj. I poszedł na szpitalu i jego całe wyprawił kancer. Tak to jest można, nie?
1: Ale to wynika właśnie z tego, że to człowiek raczej nie szanuje tych granic, bo jeżeli człowiek to szanuje, nie podchodzi za blisko tych zwierząt, to nic się nie dzieje. Jeżeli człowiek trzyma się szlaku, czasami widzimy taką troszkę arogancję, brawurę, nonszalancję i ludzie na przykład schodzą ze szlaku, a to może się niestety skończyć tragicznie i czasami są jakieś zgłaszane zaginięcia turystów, także naprawdę wskazany jest szacunek i respekt dla tego kraju.
0: I think this is more like a nature. It depends how you react to them and they will definitely, have a protection for themselves.
2: Jaka jest różnica w szacunku do przyrody, do świata między Nepalczykami a Europejczykami, bo Polacy może nauczeni o Tybecie są przez filmy kung fu, kiedy mówiliśmy o mnichach z klasztoru Shaolin, którzy szanują nie tylko zwierzęta domowe, ale i małe robaczki, w których widzą życie po prostu. Tam widać tą większą troskę, większy szacunek do zwierząt, do przyrody?
1: To zależy od wyznania, od religii, bo tacy są buddyści. Buddyści szanują rzeczywiście przyrodę, wszelkie żywe stworzenia. Hinduiści trochę inaczej funkcjonują i dla nich ten świat przyrody jest to coś naturalnego, ale w taki sposób, że ta przyroda służy człowiekowi, czyli ona jest w jakiś sposób użytkowa. Mnie na przykład martwi to, że duże miasta w Nepalu, takim miastem jest Katmandu, to jest miasto takie zanieczyszczone, tak? Zarówno jest tam dużo śmieci, rzeka jest zanieczyszczona, ale też kurz, smog, więc można powiedzieć, że tego jeszcze Nepal musi się nauczyć, jak sobie radzić ze śmieciami, z zanieczyszczeniem takim po prostu, takim miejskim.
2: Zdarzało mi się i nie raz, i nie dwa pojechać w Bieszczady, bo kocham ten obszar kraju, świata. Uważam, że jest jednym z najpiękniejszych. Wyjść wcześnie rano na szlak, kiedy jeszcze wszyscy pseudoturyści śpią, stanąć gdzieś sobie na zboczu albo w lesie, zamknąć oczy i słuchać dźwięków, słuchać gór, które do mnie przemawiają. Gdyby pani dzisiaj zamknęła oczy i przypomniała sobie Nepal, to jaki byłby pierwszy dźwięk, który by chciała nam tutaj przekazać?
1: To jest dźwięk dzwonków zwierząt, które są wykorzystywane w Nepalu do transportowania różnych produktów, a czasami też na koniu, na ośle można wjechać w góry. Są takie szlaki, na których można skorzystać ze zwierzęcia. I to jest piękny dźwięk, bo to jest taki rytmiczny dźwięk, towarzyszący temu, jak zwierzę się porusza, coś pięknego. I chyba z tym, jak zamykam oczy, to pojawia mi się w głowie taki dźwięk dzwonka, na przykład osła czy jaka, który idzie w górę.
3: Mhm.
2: A smak?
1: Smak Nepalu to jest imbir, czosnek, kurkuma.
0: Nie, bardzo dużo rzeczy mamy smak Nepalu. No co ty gadasz? Nie tylko czosnek, nie tylko tak Polski ma bardzo mało, ale powiem ci, u nas mamy bardzo dużo tej wyprawy. Syprawy. Przepraszam. No.
1: Kuchnia nepalska jest bardzo aromatyczna, jest kolorowa, jest dość pikantna. Ale to nie jest, jest bardzo naturalna, to znaczy ten smak nie pochodzi z jakichś konserwantów. W Nepalu gotuje się teraz i teraz się to zjada, nie przetwarza się tego, nie ma tam jakichś...
0: Nie chowamy do lodówka i tydzień albo dwa albo co, nie? Teraz robimy, jemy teraz, jak wieczorem kolację robimy świeże, fresh i jemy fresh, tak to jest tam.
2: To kto u was w domu gotuje? Bo to jest ważne pytanie.
0: To zawsze ja gotuję. Ja zjem dużo, nie? I ja zjem pikantne rzeczy. To ja muszę

0: komentować, sorry.
1: Jak mąż jest w Nepalu, bo mąż pół roku spędza w Nepalu, organizując wyprawy, no to wtedy ja jakoś tutaj staram się i są potrawy kuchni polskiej. Natomiast wtedy, kiedy jest mąż w Polsce, no to zawsze on rządzi w kuchni i tutaj nam gotuje pyszne, aromatyczne i wspaniałe potrawy.
2: A pana ulubiona polska potrawa? Bo już mówiłem, wspominałem pierogi schabowe, bo to ja tak ze swojego punktu widzenia, ale może jest jakieś takie polskie danie, które pan w ciemno je i mówi, że to jest najlepsze polskie danie? Za dużo tego chyba.
0: Tak, to jest za dużo.
1: Co lubisz jeść?
0: No ja bardzo zawsze lubię kiszony ogórek polski, jest to super, ja bardzo lubię, nie? Coś takiego.
1: Rosół
0: też lubię, co ty gotujesz, rosół. No kotleciki też super.
1: Ale z kurczaka. To co pan mówi, schabowy to nie jest coś, co...
0: Ja nie jem schabowy i
1: wołowina. Ponieważ schabowy to jest, tak, to jest wieprzowina, mąż nie je wieprzowiny i wołowiny, ponieważ jest hinduistą, więc tak. Jest dodatkowo braminem, czyli pochodzi z takiej najwyższej kasty. A oni mają pewne ograniczenia, więc drób tak, ryby tak.
0: Tak, coś takiego.
1: Baranina tak, natomiast
0: no,
1: wieprzowina.
0: Koza, baranina.
2: Gdybyśmy się przenieśli do Butanu, bo mało o nim ostatnio dzisiaj jeszcze mówiliśmy. Wspomniane było, że jest to trochę zamknięty, hermetyczny kraj. Czego my jako... No jako Polacy, jako hełmianie moglibyśmy szukać w Butanie, bo egzotyka, ja znam takich, dla których największą egzotyką są Malediwy i leżenie tydzień w hamaku na plaży. Absolutna porażka, nie toleruję tego, nie akceptuję. Natomiast Butan przez swoją też może taką zamkniętość i skromność informacji, które do nas docierają, może wydawać się egzotyczny. Co tam możemy znaleźć takiego, co sprawi, że może tak jak pani Magdalena wsiąkniemy na 3 lata i nie zechcemy stamtąd wracać?
1: Przede wszystkim święty spokój i takie wrażenie, że czas płynie tam inaczej. Tam ludzie się nie spieszą. Ogromny szacunek dla natury i takich naturalnych rytmów, ale też dla tradycji. Butańczycy, proszę sobie wyobrazić, chodzą w strojach ludowych. To są specjalne stroje, trochę może egzotyczne dla nas, natomiast oni się tego nie wstydzą. Owszem, można spotkać też Butańczyka w dżinsach, natomiast jest bardzo dużo, większość Butańczyków chodzi w strojach ludowych na co dzień, a na pewno ci, którzy pracują w jakichś instytucjach czy w turystyce. Więc jakby tam możemy znaleźć takie poszanowanie tradycji, kultury, ogromną dumę narodową, ale też chyba brak takiej komercji. To nie jest taki typowy turystyczny kraj, w którym kupimy wszystko z plastiku, jakieś takie pamiątki, które po prostu są, no po prostu są słabe, są takie no jakościowo niedobre. Tam pamiątką będzie na przykład Shilajit, to jest lek, który Butańczycy sami zbierają, miód, które zbierają też wysoko
0: Kordyceps.
1: W górach. Kordyceps. To będzie pamiątka z Butanu, czyli coś, co może być używane jakoś przez nas. Jakaś piękny szal, piękna torba.
0: Mandala.
1: A nie jakiś taki plastik. Więc Butan jest taki przez to, że był taki hermetyczny przez wiele lat, właśnie taki niekomercyjny. On pokazuje swoje naturalne piękno.
2: A czego moglibyśmy się uczyć od mieszkańców tamtych terenów? Butanu, Tybetu, Nepalu? Bo na pewno z moich doświadczeń z kulturą azjatycką, tak szerzej to trochę ujmę, to jest wielki szacunek i skromność i pokora. To tak kojarzę chociażby Tybet. Czego możemy się uczyć od tamtej kultury, co sprawiłoby, że życie nad Wisłą byłoby... czy spokojniejsze, trudno by było tego oczekiwać, ale może trochę takie, no tak, nie, zostawmy to, spokojniejsze.
1: Wie pan, ja powiem, czego ja się nauczyłam, ponieważ ja tam pojechałam jako młoda mama, Adaś miał pół roku, kiedy tam pojechaliśmy i ja się tam nauczyłam macierzyństwa. Właściwie musiałam zapomnieć wszystko to, o czym wiedziałam, co przeczytałam w różnych poradnikach związanych z wychowaniem, z opieką nad maluchem, ponieważ moja teściowa i siostry mojego męża nauczyły mnie, jak dbać o dziecko po nepalsku, począwszy od różnych masaży, jakimiś jadalnymi olejami, którymi był masowany Adaś, a skończywszy na tym, jak się dziecko żywi. Te zalecenia, które są w Nepalu i które są na Zachodzie, są zupełnie inne. Na przykład nasz Adaś już jako

0: sześciomiesięczny Bobas spróbował pikantnej papryki, co skutkuje tym, że dzisiaj je bardzo ostre potrawy i no, to
1: tak
0: mu bardzo
1: smakuje. Ja, ja,
0: tak
1: on
0: samo
1: je.
0: Jak ty, tak. Tak. Więc ja tego się nauczyłam w Nepalu. Chyba się nauczyłam też większej elastyczności, bo wydaje mi się, że jadąc tam byłam bardzo sztywną osobą, taką akuratną odtąd dotąd, a Nepal i różne też niewygody związane z życiem tam, choćby z tym, że tam występują trzęsienia ziemi, nauczyły mnie elastyczności i takiego większego luzu. Tam jest trochę inne podejście też do czasu. Nepalczycy bywa, że się spóźniają, ale robią to tak jakoś radośnie, spokojnie. Chodzi o to, że tam się nie ma czym przejmować. Po prostu nauczyłam się tego i tego możemy się uczyć od Nepalczyków, że życie i tak płynie, czas i tak musi przyjść na wszystko, więc nie warto się stresować. Lepiej polegać na tym, co przychodzi naturalnie i po prostu troszkę tak poddać się temu, co przynosi życie.
2: Aż boję się zapytać, czego Nepalczycy mogliby na przykład się nauczyć od Europejczyków? Jaka nasza cecha mogłaby się przydać tam na miejscu?
3: Nasza cecha to nas, I mean, infrastructure.
4: Mm-hmm. What you can learn from, let's say, Polish people, from European people. What you can learn? Is there anything you can learn from us? Is there anything you admire in Polish society?
3: No, jak to powiedzieć, no... Technologia tutaj Polski, nie? To wszystko jest zupełnie inne. Teraz Nepal jest inny, infrastruktura tej chwili, nie? To wszystko, no...
4: Budownictwo,
3: takie coś takiego, to jest zupełnie inne. Brakowało nam tam.
0: No. Ale myślę, że to wynika też z tego, że Nepal nie jest krajem zbyt bogatym, w związku z tym na przykład no, nie jest, mimo że tam są trzęsienia ziemi, to budownictwo nie jest... No nie jest zabezpieczony w taki sposób, jak na przykład w Japonii, tak? I że rzeczywiście nie, tutaj to... choćby w budownictwie jest więcej takich, takich różnych udogodnień, które w Nepalu by się przydały. Mhm. Z tym się zgadzamy.
2: Była nepalska piosenka, tak? Pieśń ludowa. To, co teraz nasi słuchacze usłyszą?
0: Coś zupełnie nietypowego, ale coś, co przychodzi mi do głowy, ponieważ był Dzień Mamy. Ja bym poprosiła o piosenkę Lniany ręcznik.
2: Rzeczywiście, szerokie horyzonty dzisiaj w programie, ale bardzo mnie to cieszy. Zostawiam Państwa na krótką przerwę muzyczną, a później po niej wrócimy do rozmowy i padnie pytanie o strach i o lęk.

0: Wracamy do rozmowy. Pani Magdaleno, mąż jedzie na pół roku do Nepalu. Organizuje wyprawy. Idzie w góry, albo do dżungli, albo do świątyni małp, które rozdrażnione mogą być niebezpieczne. To taki sam strach, jak kiedyś żony wypuszczały mężów na wyprawy wojenne, na wyprawy jakieś eksploracyjne, żeby zdobywali świat. Jest lęk, strach, obawa?
1: Szczerze mówiąc, ja się nie boję o męża, ponieważ wiem, że on jest doskonałym organizatorem, znany pali jak własną kieszeń i on po prostu się tam porusza i żyje bardzo sprawnie, po prostu wie, gdzie co załatwić, jest w swoim kraju, więc ja nie bardzo się boję. Widziałam też go w wielu różnych trudnych sytuacjach, z którymi poradził sobie świetnie, dlatego jego wyjazd mnie nie stresuje w takim sensie, że jemu się tam coś stanie. Bardziej chodzi o to, że wtedy, kiedy go nie ma, no to my po prostu bardzo tęsknimy. Po prostu ten dom jest pusty, bez jego uśmiechu, bez zapachu przypraw nepalskich. I to jest trudne.
0: Okej, jeżeli mąż wyjeżdża w delegację do Wiednia, Warszawy, Poznania, Hiszpanii, gdziekolwiek indziej w Europie, bierzemy telefon komórkowy i jesteśmy w kontakcie. Jeżeli ktoś jest 4000 metrów nad poziomem morza i z dala od cywilizacji, ten kontakt może być utrudniony. Listy piszecie do siebie, czy jednak telefon satelitarny i ten XXI wiek umożliwia jednak kontakt?
1: I tu pana zaskoczę, ponieważ Nepal ma świetną infrastrukturę, jeżeli chodzi o internet, połączenia internetowe, wszelkiego rodzaju aplikacje. Zmieniło się to bardzo właśnie po trzęsieniu ziemi w 2015 roku i Nepal po tym okresie bardzo zainwestował w infrastrukturę. W związku z tym nawet jak Susan jest na 5, na 4000 metrów, to dzwonimy do siebie przez Messengera.
2: WhatsApp, Messenger,
1: Nawet widzę te okolice, które on zwiedza, bo on po prostu z telefonu chodzi i mówi, o zobacz, tu jestem, zobacz jak pięknie, jaki piękny wschód słońca.
0: No może to jest forma kontroli, bo przecież kontrola podstawą zaufania.
2: No nie tak, to prawda. To tak było prawda, nie?
1: Kontaktujemy się regularnie, nawet jak jesteś na 4000.
0: To teraz zadam pytanie o coś, co mnie wprawiło w osłupienie, kiedy wszedłem na Państwa stronę internetową. Mama Polska w Nepalu. Ja rozumiem zamiłowanie do tego zakątka świata przez drugą połówkę, ale zakładać organizację charytatywną, pomocową na drugim końcu świata musiał być powód. Ja wiem, jaki to był powód. Czyli to było trzęsienie ziemi tam w Nepalu. Dla nas, dla Polaków, trzęsienie ziemi to tylko doniesienia z telewizji, chyba że ktoś jest gdzieś poza bezpiecznym krajem. To był aż taki duży impuls, żeby założyć tą fundację?
1: No to było straszne doświadczenie. Myślę, że trudniejsze

0: dla tych turystów, którzy byli w Nepalu, niż dla samych Nepalczyków, ponieważ oni jakoś są przyzwyczajeni do tego, że to się tam zdarza. Natomiast to, z czym my się spotkaliśmy po trzęsieniu ziemi, to to, że wielu naszych klientów, przyjaciół pytało nas, jak mogą pomóc i chcieli pomagać finansowo, przysyłając środki. I właściwie no, my nie czuliśmy się na siłach, żeby te środki jako osoby prywatne przyjmować i nimi dysponować i uznaliśmy, że najlepszą formułą będzie założenie fundacji, która będzie miała transparentne finanse, gdzie to wszystko będzie jakoś miało ręce i nogi, księgowość. I to był właściwie powód, żeby założyć fundację, bo z jednej strony Polacy bardzo się rzucili do pomocy, a z drugiej strony my widzieliśmy konkretne miejsca, konkretnych ludzi, którzy tej pomocy wymagali, potrzebowali. Na pewno nie jesteśmy fundacją, która działa jak UNICEF czy PAH. To nie był ten rozmach, ale my pomagaliśmy konkretnym ludziom, konkretnym rodzinom i dzięki tej fundacji udało się zbudować
1: szkołę. Taka bliska kolega, znajomie.
0: Ludzie, których znaliśmy po prostu, otrzymali pomoc. To były też fundusze przeznaczone na tak zwaną adopcję na odległość, czyli na edukację dzieci, które na przykład nie miały rodziców albo były półsierotami. Zatem szło to na konkretny cel, wiedzieliśmy, gdzie te pieniądze idą. No i to była taka potrzeba serca, ale nie tylko naszego, również tych ludzi, którzy bardzo chcieli pomóc, bo Polacy tacy są, że jak ktoś jest w potrzebie, to pomagają.
2: No, ostatnie dwie zbiórki słynne internetowe pokazały. Pani Magdo, czy pani w Nepalu byłaby na bezrobociu? Bo dla mnie osobiście człowiek, który ma rodzinę, człowiek, który ma kontakt z przyrodą, z naturą, nie ma pędu, nie ma tego kagańca, który go trzyma w ryzach, jest człowiekiem szczęśliwym. Ja uważam, że chłop pańszczyźniany w XVII wieku mógł mówić o tym, że jest szczęśliwy, bo zrobił swoje obowiązki. Jeżeli gospodarz był dobry, to tych obowiązków nie było za dużo, ale mógł powiedzieć o tym, że jest szczęśliwy, bo jego głowa była wolna. Czy w Nepalu byłaby pani na bezrobociu jako psycholog? Bo z tego, co usłyszałem, tam jest tak luźno, jeżeli chodzi o stosunek do obowiązku, takiego czasu, gonienia, komercji, że tam powinni żyć sami szczęśliwi ludzie.
0: Ale Nepal też się zmienia i to też widać i to niestety jest wpływ Zachodu, niekoniecznie dobry wpływ. Mam na myśli technologie, które opanowały również Nepal. Dzieciaki w Nepalu też siedzą w telefonach i myślę, że to byłaby praca dla psychologa. Nepal jest pod wpływem kultury zachodniej też w kontekście na przykład alkoholu. Bardzo dużo firm, potentatów, którzy produkują różne napoje alkoholowe, no wchodzi do Nepalu, do tych krajów chyba biedniejszych, też azjatyckich, no po to, żeby sprzedawać swoje produkty. A myślę, że Nepalczycy no nie bardzo są przyzwyczajeni do takiego tempa picia, do takiego sposobu picia i to też powoduje, że jest coraz więcej osób uzależnionych, też takich, które mają problemy z alkoholem, więc no nie jest to taki obraz sielankowy. Pojawiają się też tematy, z którymi psycholog absolutnie miałby co robić, natomiast pytanie, czy ja dogadałabym się z Nepalczykami, moim kulawym jednak nepalskim, bo coś tam mówi, ale nie za dużo. Natomiast nie wiem, czy wszyscy Nepalczycy, którzy potrzebują pomocy, no mówią po angielsku w taki sposób, żebyśmy się dogadali. Niemniej jednak, gdybym tam mieszkała na stałe, to raczej szukałabym pracy w swoim zawodzie.
2: Pomijamy bariery językowe. Nepalczycy są na tyle otwarci, że poszliby do białej kobiety gdzieś tam z Europy, żeby rozmawiać o swoich problemach, czy raczej są na tyle zamknięci i ufają tylko swoim, że tutaj byłaby ta bariera jeszcze kulturowa i taka no po prostu kulturowa?
0: Dobre pytanie i ja nie znam na nie odpowiedzi, natomiast wiem, że w Nepalu jest też bardzo dużo cudzoziemców i że oni też potrzebują czasami pomocy psychologicznej. Często ludzie jadą tam po to, żeby z czymś sobie poradzić. I myślę, że jeśli ja miałabym tam pracować, to raczej szłabym w kierunku też takim, żeby pracować z jakimś międzynarodowym środowiskiem. Tym bardziej, że pracowałam z międzynarodowym środowiskiem w poprzedniej pracy.
2: Jestem u Państwa w salonie i muszę to powiedzieć. Państwo tego nie widzą, ja to widzę. Nad głową pani Magdy konie biegnące we mgle. Można by było porównać do kossaka, idąc w tą stronę przekazu. Nieco z boku hinduski,
1: buddyjski, tara.
2: Buddyjski obraz. Mamy dużo elementów właśnie buddyjskich, ale mamy też kapelusz góralski. Daje się pogodzić te dwa zupełnie odrębne światy kulturowe,

0: No chyba tak, to wszystko zależy u nas, jak chcemy pokoju, gdzie my jesteśmy, albo nie wiem, na zewnątrz, na lasu, albo gdzieś, nie? To wszystko, jak się mówi, environment, my to stworzymy i my to zrobimy, nie? I myślę, że każdy tak samo jest, wszyscy tak samo jest chyba.
1: Czy my jesteśmy, jakby to powiedzieć, udało nam się chyba to połączyć i z tego czerpać, bo tak jak pan widzi, wisi tutaj i mandala, ale wisi też krzyż. Jest też jakiś mała statuetka Shiwy, ale jest też kapelusz góralski. Nam się udało to pogodzić, dlatego że my nie jesteśmy fanatyczni w swoich kulturach. Z jednej strony, a z drugiej strony bardzo to szanujemy. Rodzina męża na przykład bardzo szanowała to, że ja jestem chrześcijanką i tak się z dużym zainteresowaniem też odnosiła do tej mojej religii, do moich przekonań. Ja także jestem bardzo zaciekawiona tą kulturą hinduistyczną. Udało nam się to pogodzić i powiem szczerze, zarówno jedna, jak i druga kultura oparta jest na tych samych wartościach. Szacunek, miłość, spokój, rodzina.
0: Kultura to wszystko my robimy tutaj teraz. Jak my jesteśmy na tej, jak się mówi, Earth?
1: Na Ziemi.
0: Na Ziemi. To wszystko my zrobimy kultura. Nie ma było kultura. To wszystko...
1: Wszystko człowiek. Wszystko, za wszystko jest odpowiedzialny człowiek. A nam zależy na zgodzie, na spokoju, więc jakoś nie mamy takiego poczucia, że musimy ze sobą konkurować.
0: Dzisiaj ludzie idą szukać Bogu gdzie? Kościoła, albo nie wiem, nepalski taki, nie, temple somewhere, nie, ale zawsze Bóg stoi gdzie? Na serce twoje. Jaki jesteś, your character, twoje charakter pokazuje.
1: Jak jesteś dobrym człowiekiem, to trochę nie ma znaczenia, jaka jest kultura, także
0: tak.
1: Nam się udało to
0: musisz chodzić do kościoła, albo temple, albo gdzieś, nie musisz. Jak jesteś dobry, to zawsze będzie dobry. Jak tak myślę, ja zawsze tak myślę.
2: Państwa chłopakom łatwiej jest obcować z różnorodnością przez... to międzykulturowe rodzicielstwo wasze, czy wynika to z tego, że po prostu to wy jesteście tacy otwarci i wpajaliście w nich od najmłodszych lat, że słowo tolerancja dzisiaj jest trochę zdewaluowane, ale szacunek do różnorodności jest czymś absolutnie wymaganym od człowieka XXI wieku?
1: Wie pan, nasi synowie wyrastają przede wszystkim w szacunku do siebie nawzajem, do nas i w takim rozumieniu, że potrzebne są w życiu zasady i my musimy się wszyscy do nich stosować. Ale oni są też twardzielami przez to, że jeździmy często w Himalaje, my ich zabieramy też w Himalaje, więc są przyzwyczajeni do różnych niewygód. Ale ma pan też rację, że to, że czerpią trochę i są w Polsce, ale też bywają w Nepalu, w Butanie, powoduje, że oni mają zdecydowanie większą otwartość. No mają też ogromną łatwość w komunikacji, bo mówią biegle po angielsku. Ale przez to, że próbują różnych rzeczy, myślę, że są bardziej otwarci, elastyczni. Ale to nie znaczy, że nie mają kręgosłupa, wręcz przeciwnie. Oni wiedzą, co jest w życiu ważne.
2: W życiu ważnych jest wiele rzeczy, a jedną z tych, która nas, Europejczyków, przyciska do ziemi, jest czas. I czas naszego dzisiejszego spotkania z moimi przeuroczymi rozmówcami dobiega końca. Ale obiecuję Państwu, jeżeli pojawicie się w Nepalu, to poproszę na Messengerze jakiś kontakt, to pogadamy sobie online na tych 4000 metrów, jak tam przyroda i te dzwoneczki, żeby było w tle słychać. To wtedy będziemy mieli takie łącze.
0: Ja mogę, nawet mam tej dzwoneczki i telefon teraz gdzieś.
2: Tak, ale to nie to samo. Magdalena Pietruszka-Pandej i Susan Pandej, moi dzisiejsi rozmówcy. Myślę, że nie trzeba nikogo już przekonywać do tego, że Tybet, Butan, Nepal to miejsca, które naprawdę mogą nauczyć wielu bardzo cennych dla człowieka rzeczy, a przede wszystkim szacunku i tolerancji. I z takim przesłaniem też Państwa dzisiaj zostawiamy. Miłego wieczoru życzymy i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul. Dziękuję i zapraszam.

0: reklama.
1: Eco Taxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Polska grała w piłkę z Ukrainą towarzysko, zaraz wynik meczu. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie fałszywych alarmów. Uczelnie wyższe zaczynają rekrutację, są nowe kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 towarzyski mecz we Wrocławiu. Gole strzelili w pierwszej połowie Jaremczuk i Jarmołenko. Biało-czerwoni zostają jeszcze we Wrocławiu. W środę kolejny mecz towarzyski, tym razem z Nigerią. A za półtora tygodnia zaczynają się piłkarskie mistrzostwa świata bez naszego udziału tym razem. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych.

0: Granicznych. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę. To znany warszawski adwokat. Próbował obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Miał broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
1: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
0: Prawnikowi grozi 8 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany. Co najmniej 46 osób zginęło w eksplozji budynku w Birmie, a mnóstwo osób zostało rannych. W budynku prawdopodobnie przechowywano materiały wybuchowe przeznaczone do celów górniczych. Trwa akcja ratunkowa. 13 nowych kierunków będą mogli wybierać w tym roku kandydaci na studentów najstarszej polskiej uczelni wyższej, a wśród nich te związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest humanistyka cyfrowa, mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
2: Chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
0: W ten sposób zaciera się klasyczny podział na nauki humanistyczne i ścisłe, przyznaje rektor UJ-u Piotr Jedynak.
3: Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło.
0: Jutro zaczyna się rekrutacja na studia wyższe. Piłkarze ręczni Industrii i Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie pokonali Orlen Wisłę Płock i sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach przerwy i dominacji właśnie Wisły Płock. Jutro dzień raczej pochmurny, z lekkimi tylko przejaśnieniami, ale bardziej można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a miejscami także burz. Temperatura około 20 stopni, to znaczy delikatnie powyżej, od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na południowym wschodzie Polski może być porywisty.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Yeah.
1: Bonton Radio.
2: Bonton Radio.
1: I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.